0: Po serii wczorajszych rozmów w centrali PiS-u w Warszawie nadal bez przełomu. Jest prawomocny wyrok w głośnej sprawie śmierci ojca byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Policjanci wznowili patrole górskich szlaków w Tatrach. Wiemy dlaczego.
1: SK Rock. Raport.
0: 6. Michał Poklękowski, zapraszam. O północy minęło ultimatum władz partii. W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości wczoraj seria rozmów, ważnych rozmów. Najpierw Jarosław Kaczyński spotkał się z Mateuszem Morawieckim, który nie chce rezygnować ze swojej inicjatywy Rozwój Plus. Potem na Nowogrodzką przyjechali politycy frakcji przeciwnej byłemu premierowi. Na miejscu był nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Porozumienia na linii Kaczyński-Morawiecki nie ma. W krótkim oświadczeniu rzecznika PiS w mediach społecznościowych mogliśmy przeczytać, że rozmowa była konstruktywna, ale nie przyniosła rozstrzygnięcia w kluczowej sprawie. Poseł Agnieszka Wojciechowska-Van Heukelom liczy jednak, że Morawiecki i jego współpracownicy zrezygnują ze stowarzyszenia.
3: Liczę na to, że się opamiętają, ale dużo nadziei w tym nie pokładam.
2: Były premier i jego stronnicy nie odpuszczają w sprawie stowarzyszenia, nie chcą też opuszczać partii, zaznaczają jednak, że są z niej raczej wypychani. Podczas spotkania przy Nowogrodzkiej przedstawiono też prezesowi ponad 20 propozycji, które mogą uspokoić sytuację i zakończyć wewnętrzny spór. Porozumienia jednak nie osiągnięto.
0: Propozycje padły też ze strony prezesa Jarosława Kaczyńskiego, m.in. zamrożenia Stowarzyszenia Rozwój Plus do czasu wyborów parlamentarnych. Została ona jednak odrzucona, przekazał w mediach społecznościowych rzecznik PiS-u Rafał Bochanek.
1: To jest raport.
0: Jest prawomocny wyrok w głośnej sprawie śmierci ojca byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Sąd okręgowy w Krakowie uchylił wyrok uniewinniający Dariusza D. i umorzył postępowanie wobec niego w związku z przedawnieniem sprawy. Wobec pozostałej trójki lekarzy podtrzymał wyrok uniewinniający.
4: Ta sprawa ma wyjątkowy charakter. Jest trudną, skomplikowaną sprawą. Chociażby z powodu materii, jakiej ona dotyczy. Otóż ta sprawa była trudna z powodu tego, kim były strony tego postępu. Po jednej stronie bowiem był minister sprawiedliwości, prokurator generalny, najdłużej urzędujący minister sprawiedliwości w historii. Po drugiej stronie byli lekarze, i to niezwykli lekarze z Pcimia.
0: Uzasadniał sędzia Tomasz Kudla. Przypomnę, Jerzy Ziobro trafił do krakowskiego szpitala uniwersyteckiego w czerwcu 2006 roku i zmarł 2 lipca. Prokuratura dwa razy umarzała śledztwo, jednak rodzina złożyła w sądzie własny akt oskarżenia o popełnieniu błędu medycznego przeciwko lekarzom. Sprawa śmierci Jerzego Ziobry była przedmiotem sądowego sporu od niemal 20 lat.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Zakopiańscy policjanci ruszyli na tatrzańskie szlaki. Mundurowi w pogodne dni przemierzają górskie szlaki w towarzystwie strażników Tatrzańskiego Parku Narodowego. To wsparcie w rejonach, gdzie przebywa zdecydowanie najwięcej turystów, a oni zachowują się różnie, mówi Roman Wieczorek z Zakopiańskiej Komendy.
5: Kąpiele w stawach tatrzańskich czy w jeziorach tatrzańskich, dokarmianie zwierząt, zanieczyszczanie terenu Tatrzańskiego Parku Narodowego, a głównie tutaj strażnicy proszą nas o wsparcie, gdy osoby nie chcą się poddać czynności legitymowania, nie chcą się przedstawić strażnikom parku. Tutaj obecność mundurowych działa bardzo, bardzo przywołująco do porządku.
0: Jak zaznacza policjant, obecność mundurowych studzi rozhuśtane emocje turystów. Jak na razie obeszło się bez mandatów, wystarczyły jedynie pouczenia.
6: A warto zauważyć, że dzisiaj, proszę Państwa, 24 lipca, celebrujemy Dzień Policjanta.
7: Czy ty myślisz, że ja nie mam nic lepszego do roboty, niż wysłuchiwać twojego narzekania? Myślisz, że ja mam w życiu lepiej? Od świtu do nocy siedzę na posterunku z bandą półgłówków.
0: Pogoda. Gdzie jest policja? Ja pytam, coś trzeba zrobić z tą pogodą. Na razie nie jest dobrze, drodzy Państwo, oby do soboty, podobno w niedzielę będzie już cudownie i fantastycznie, ale na razie od Gdańska do Katowic, czyli przez całą Polskę i w prawo od tej linii, czyli Lublin, Rzeszów, Kielce, nawet trochę Warszawa. Tu wszędzie w każdej chwili może pokropić i popadać. Najcieplej dzisiaj będzie na zachodzie, Szczecin 23 stopnie, Gorzów Wielkopolski 23, Zielona 23, Wrocław 23. Gdzie indziej będzie nieco chłodniej.
6: No, proszę Państwa, co robić, ale warto zauważyć, że są pozytywy w całej tej sytuacji. Wrócił reporter i serwisant marnotrawny Michał Poklękowski po urlopie, wypoczęty. Michale, dobrze, że jesteś, bo tutaj listy do redakcji spływały podczas twojej nieobecności.
0: Z wyrazami zaniepokojenia.
6: No zobacz, praktykantka otworzyła i czytała za ciebie.
8: Droga redakcja, mam 15 lat. Ostatnio zauważyłem, że mój penis we wodzie.
9: Stop! Nie czytaj tego. Następny.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
6: I po klękowski, tak jak słyszeliśmy. Dzień dobry Państwu, to jest piątek.
0: Od razu w piątek i w wolne wnioski rzucam pytanie. W lewą stronę czy w prawą stronę, panowie?
6: No ja bym chciał tak trochę w lewą, trochę w prawą.
12: Mogę?
6: Tak. Zapraszam, Michał,
12: banany, banany będą transportowane dronami. O nowym portugalskim pomyśle powiem w raporcie.
6: Gdzie wtedy tę kokainę tam schować?

0: Zespół Kult na dzień dobry w piątek. Przypominamy, 22 sierpnia będą obecni na Rokowiźnie w Poznaniu. Generalnie wrócili do stałego trybu funkcjonowania, czyli koncert za koncertem. Dużo się u nich dzieje, a wszystko zostanie zwieńczone oczywiście w hali w Spodku. Będzie też koncert w Stodole, będzie też w tym roku Teneryfa. Oby zdrowie panu Kazimierzowi dopisało. Dzień dobry,
1: ładnie.
0: Tak w ogóle.
1: Pan Wojciech wie wszystko. Dzień dobry, panie Wojciechu. Dzień dobry, drodzy państwo. Dzisiaj piątek, dzisiaj wolne wnioski. Oprócz tematów, które chętnie z wami poruszymy, rzecz jasna, czekamy także i na wasze suchary. Co tam pan Wojtek przygotował na dzień dobry?
0: Ja na dzień dobry przygotowałem już pierwszą odpowiedź słuchacza na twoje piękne pytanie. W prawo czy w lewo? O, halo, panie.
2: Co do ruchu w prawo-lewo, to wolałbym jednak góra-dół. Bardziej, że tak powiem, są przyjemne. Dziękuję.
0: No chyba, że jesteś na statku, tak? Buja góra-dół, to się robi nieprzyjemnie.
1: Tak, a ja jako stary żaglarz wiem, co pan Wojtek mówi, bo nieraz miałem taką przyjemność i faktycznie położenie się w nocy na przykład na żaglówce, kiedy wieje i dmucha i kiedy fale, wiesz, bujają całą łódką, to rano jak wstajesz, naprawdę nie wiesz, wiesz, nie? Jak postawić stopę na suchym lądzie, a do tego wszystkiego jeszcze wszystko w tobie, no nie będę opowiadał.
0: Buzuje generalnie, tak, można sztucznie powiedzieć. Też wyręczyliśmy kądzia tym razem i nasza praktykantka Ewa wyszła na miasto i zapytała państwo, co tam wam leży na serduchu?
3: Co chciałby pan przekazać światu?
4: Gianni Infantino. Prezydent FIFA musi odejść.
3: Dlaczego?
4: Bo jest skorumpowany.
0: O, od razu skorumpowany. Taki biznesmen, taki światły człowiek. Głowa pełna pomysłów. Dzień dobry państwu.
5: Telefon zaufania Eskirok. 691-613-613. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Tak, Gianni Infantino nie ma kontrkandydata w kolejnych wyborach na przewodniczącego FIFA, także będzie z nami jeszcze przez długie, długie lata. Tak jak i Nothing But Thieves, taką mamy nadzieję. Evolution to jest nowy numer teraz na antenie Eskirok.
0: Evolution to o FIFA.

0: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
2: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, D-Love.
3: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
4: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
5: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
6: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
8: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta

0: Polski Rok.
1: Redaktorze Olszewski, pojawiło się pytanie z sali, czy można komuś zrobić dobrze w 6 minut?
2: Pho! W 6 minut, proszę pana, to z grą wstępną i z papierosem po.
1: No to proszę państwa, robimy wam dobrze muzycznie. Guns N' Roses, Paradise City, absolutnie, bez przerywania, bez gadania, do samego końca.

0: Jak obiecali, tak zrobili. Guns N' Roses od pierwszej do ostatniej nutki. Coś o żeglowaniu było, prawda?
1: No to i było oczywiście o żeglowaniu, ale nie tylko o staniu w porcie też.
0: No właśnie, halo!
2: Cześć, Kądziu! Też pamiętam kiedyś w sztynorcie. Tak wiało, tak bujało, że nie wiedziałem, jak nogę na suchym lądzie postawić. Znaczy na pomoście, nie? Ale z tego, co nie pamiętam, to my żeśmy tam łódką Bols zapłynęli.
0: Ja nie wiem, nie znam się na żeglowaniu, ale ciekawa nazwa, prawda?
1: Bardzo dobra.
0: Ktoś jeszcze przy piątku?
3: Cześć, tu Krzysztof. Ja mam taki weekendowy suchar. Gdzie ręka trzyma alkohol? W parku.
4: Przypominamy, że dziś jest piątek.

0: Punktualnie 6.31, a to oznacza raport Westerogi. Michał Poklękowski.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Białoruś poinformowała Polskę o możliwym zagrożeniu terrorystycznym na terytorium RP. Mińsk jest gotowy przekazać dodatkowe informacje polskim służbom. Rzecznik Ministra Koordynatora Służb Specjalnych Jacek Dobrzyński powiedział, że Warszawa nie lekceważy tych sygnałów, ale nie skomentował prowadzonych działań, więcej o tym w kolejnych raportach. Amerykańskie siły zbrojne prowadzą 13. z rzędu noc uderzeń na cele wojskowe w Iranie, poinformowało dowództwo centralne USA. Według mediów Irańczycy odrzucili tego dnia amerykańską propozycję zawieszenia broni.
1: To jest raport.
2: W związku z dużymi pożarami lasów szalejącymi w środkowej Hiszpanii, władze tego kraju ogłosiły w nocy stan wyjątkowy na terenie wspólnoty autonomicznej Madrytu, a także w przylegającej do niego prowincji Avia.
1: Rok. Sport.
2: Raków z dwubramkową zaliczką, a GKS w trudnej sytuacji. Za polskimi drużynami pierwsze mecze drugiej rundy kwalifikacji Ligi i Konferencji. Zespół z Częstochowa Ospale zaczął mecz z Walettą i po pierwszej połowie przegrywał 0-1. W drugiej odwrócił losy meczu i wygrał ostatecznie 3-1. Ta sztuka nie udała się GKS-owi Katowice. Na wyjeździe przegrał z MSSK Żilina 1-2. Za tydzień rewanże. Kolejny Polak w Barcelonie, tym razem w tej koszykarskiej. Hiszpański klub ogłosił, że dołącza do niego Aleksander Balcerowski. Polski środkowy ma być dużym wzmocnieniem pod koszem. Balcerowski ma już na koncie sporo sukcesu w Europie w barwach Panathinaikosu i Malagi.
3: Oh, ja vengo preparado!
4: Ziętarska, Olszewski, Góralski.

0: 20 minut brakuje nam do godziny 7. Jakoś w bardzo dziwnych kierunkach ten program od samego rana zmierza, prawda?
1: No to są nasze piątkowe programy, a właściwie, drodzy Państwo, to są wasze piątkowe programy. Macie ochotę w lewo, macie ochotę w prawo, w górę albo w dół, proszę bardzo.
0: No właśnie.
2: Nie, nie, nie, ten pan się pomylił. Góra, dół to kobiety, a panowie przód, tył. No, tak mi się wydaje.
0: A czy to,
1: w tramwaju?
0: Tam prawie z przodu.
1: W tramwaju? No. Ja słyszałem taki dowcip, bierzcie przykład z piesków. No na początku to się trochę krępowaliśmy, ale później to już na każdym trawniku. Ale o tramwaju to jeszcze nie słyszałem.
0: Proszę Państwa, jeszcze inne spostrzeżenia w sprawach, które wymagają być może wyjaśnienia?
3: Panie redaktorze Olszewski, od dzisiaj to pan może tylko żonę wychwalać, bo jeśli ona panu całe życie mówi, że 6 minut to jest dobrze z grą wstępną i z papierosem po, to bardzo chcę być dla pana miła. Pozdrawiam.
1: A czy ktoś powiedział, że z żoną?
0: Czy ktoś powiedział, że redaktor Olszewski nigdy żonę nie wychwala?
4: SK Rock. Mówimy twoim głosem. Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: Reklama. SK Rock. Nowości, które dobrze rokują.

0: Dziś wolne wnioski, więc na mieście atakuje Państwa nasza praktykantka Ewa.
1: Co chciałby Pan przekazać światu?
2: Przy sobie nie za wiele mam, a tak ogólnie? Nie wiem, coś nazbieram i wtedy przekażę. Jeszcze nie wiem, nie mam pomysłu w tej chwili.
1: No ale na przykład ucieszyło Pana coś dzisiaj, zdenerwowało Pana coś dzisiaj, ma Pan jakąś radę dla ludzi?
2: Tak, jak idzie deszcz, to trzeba stanąć pod mostem, a nie jechać dalej. Trzeba poczekać chwilę.
3: Świetna rada, wujku, bardzo dobra rada. Eskarok.

0: Zazwyczaj jesienią czekaliśmy na to, aż się jesienne miesiące skończył, ale w lipcu, jak się okazuje, też czekamy na to, aż się lipiec skończy, bo jakiś taki dziwny jesienny nam wyszedł w tym roku.
1: No, to prawda, może kiedyś się skończy, a potem znowu będziemy narzekali, że za gorąco. Ale proszę Państwa, są też rzeczy, które przemijają, które się zmieniają, których nigdy nie rozumiemy i teraz właśnie o tym pogadamy. Trend glow up. To spektakularne metamorfozy i dążenie do lepszej wersji siebie.
2: Tak,
1: i niedawno taki trend królował wśród młodzieży i w ogóle wśród społeczeństwa.
2: Otóż to, influencerów, influencerek, tak jest. Glow up, bądź lepszą wersją siebie, bądź piękniejszy, zadbany bardziej.
1: To wiesz, co teraz mamy? Glow down. Bądź gorszą wersją samego siebie. Opiera się to przede wszystkim na samoakceptacji, ale jest powód tego nowego trendu. Coraz mniej osób po prostu stać na regularne odwiedzanie fryzjera, na kupowanie nowych ciuchów, na farbowanie odrostów, na wizyty u kosmetyczki, na generalnie dbanie o siebie. Dlatego mówimy, że stawiamy na naturalność, rezygnujemy z konsumpcjonizmu i, jak to się mówi, starzejemy się z godnością, ale też naturalnie.
2: Pojęcia o tym nie miałem, drodzy Państwo, ale od zawsze wiedziałem, że jestem bardzo modny.
3: 6 na 9. Obowiązkowa pozycja radiowa.

proszę Państwa, dzisiaj mamy 24 dzień lipca, mamy z tej okazji Dzień Policjanta, mamy Międzynarodowy Dzień Wirtualnej Miłości i mamy Dzień Pszczółki Mai. Mhm. I z tej okazji mam dla Was niespodziankę, bo takiej aranżacji mogliście Państwo jeszcze nie słyszeć.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Pan Maleńczuk.
2: Od razu poznałem pana Rynkowskiego. Drodzy państwo, Karolina Skiba schudła 17 kg w rok. Jaki jest sekret jej metamorfozy? Może je mniejsze skibki?
1: O Boże. U mnie z kolei Joanna Koroniewska wylicza szereg dolegliwości, które dotknęły ją na wakacjach. Powracające migreny, dwa wybite palce u stopy, łokieć tenisisty. I właśnie dlatego nigdzie nie jadę.
0: To jest jakaś porażka.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
5: Nowy koncept Fiata Multipla, który jest nawiązaniem do tej Multipli z 56 roku i wygląda obłędnie.
4: Łukasz Bąk.
6: Samochód, słuchajcie, zrobiony z tego, co Włosi znaleźli w koszu na śmieci za fabryką i ten samochód jest genialny.
4: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
7: Drifterzy! Nowy Drifterzy!
8: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
4: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
9: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
4: Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś.
10: Gdziekolwiek jesteś.
4: W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym. Pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
11: Witaj cały świecie w internecie.
4: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
12: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: Reklama. Eska Rock. Gramy dla was kawałki, których nie słyszeliście od dawna.

0: Białoruś ostrzega Polskę przed zamachem terrorystycznym. Policjanci z archiwum X zatrzymali mężczyznę podejrzanego o dokonanie zbrodni sprzed 15 lat. Na portugalskiej Maderze będą transportować banany dronami.
1: SK Rock. Raport.
0: 7. Michał Poklękowski, zapraszam. Na początek ważne informacje dla kierowców na południu kraju. 3 osoby są ranne. Po wypadku na autostradzie A4 na Podkarpaciu, na odcinku pomiędzy węzłami Dębica Wschód i Sędziszów Małopolski, na wysokości miejscowości Zawady, bus wypadł z drogi. Wiadomo, że ucierpiały 3 osoby. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Rzeszowa. Nie ma już natomiast utrudnień na S8C z Łodzi do Warszawy. W nocy na wysokości węzła Łódź Południe motocyklista uderzył w bariery. Ranny trafił pod opiekę lekarzy.
1: To jest raport.
0: Białoruś ostrzega Polskę przed zamachem terrorystycznym. Takie informacje od władz w Mińsku miał dostać polski dyplomata na Białorusi Krzysztof Ożanna. Media związane z białoruską opozycją wskazują jednak, że prawdziwe motywy tego ostrzeżenia mogą być inne. O czym więcej Michał Rawa.
2: W komunikacie białoruskiego MSZ-u czytamy, że celem zamachu mają być małoletnie dzieci białoruskie działaczki mieszkającej w Polsce. Zamach ma przygotowywać osoba, która mieszka w Polsce, ale jest pozbawiona przez polskie władze ochrony i prawa pobytu, a na Białorusi została skazana za liczne przestępstwa. W komunikacie czytamy też, że dodatkowe informacje w tym temacie zostaną przekazane pomiędzy właściwymi organami obu krajów. Tych doniesień na razie nie potwierdza polskie MSZ. Z kolei białoruski serwis działający w Polsce, Centrum Europy, wskazuje, że celem takich informacji może być skierowanie uwagi polskich służb na białoruską opozycję.
0: Po niemal 15 latach od zabójstwa 13-letniej Izy z Gdyni Dąbrowy śledczy zatrzymali sprawcę. Przypomnę, w sierpniu 2011 dziewczynka została napadnięta, gdy wracała do domu po odprowadzeniu koleżanki na przystanek. Mimo zabezpieczenia śladów DNA przez lata nie udało się ustalić zabójcy. Teraz dzięki najnowocześniejszym badaniom genetycznym policjanci z tzw. archiwum X zatrzymali mężczyznę podejrzanego o dokonanie tej zbrodni, o czym ze szczegółami Paweł Lemke.
3: Prokuratura poinformowała o zatrzymaniu 37-letniego mieszkańca Gdyni, który usłyszał zarzut zabójstwa 13-letniej Izy. Przełom w śledztwie możliwy był dzięki wykorzystaniu genealogii genetycznej, po raz pierwszy zastosowanej w Polsce w postępowaniu karnym. Jak przekazali śledczy, mężczyzna w chwili zbrodni miał 22 lata i mieszkał w pobliżu miejsca, gdzie doszło do zabójstwa. Przez kolejne lata prowadził zwyczajne życie.
4: Ukończył studia wyższe, jest żonaty, ma 2 dzieci w wieku przedszkolnym. Nigdy nie był karany, nigdy nie był notowany przez policję.
3: Mówi Mariusz Marciniak z prokuratury regionalnej w Gdańsku. Podejrzany przyznał się do zabójstwa, ale odmówił składania wyjaśnień. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu dożywocie.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Na Maderze, atlantyckim archipelagu należącym do Portugalii, rozpoczęto w lipcu testy systemu transportu dronami bananów z trudno dostępnych plantacji. Maksymalne ładunki sięgają 100 kg. Władze w Lizbonie konieczność inwestowania w transport bananów właśnie dronami tłumaczą m.in. potrzebą ochrony plantacji przed wjeżdżaniem na nie ciężkich sprzętu, który niszczy uprawy. Tak czy owak, to pierwsza tego typu inicjatywa na świecie.
5: Ale to co, teraz będziemy śpiewać dzieciom, lecą drony z bananami?

0: Pogoda.
1: Banan rano jest bardzo dobry, ma dużo energii. Ja dzisiaj zmiksowałem sobie dwa banany z odrobiną mleka i to było moje śniadanie. Wiem, dobra, wiem, do czego zmierzasz. To ty sobie szukaj.
2: Chcesz ten dźwięk?
1: Nie, albo dawaj. Masz to.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Esce Rock.
2: Także tak, zimno będzie, programu 6 na 9 nie dotyczy.
3: Proszę Państwa, Michał Pokrągowski wygląda na zniesmaczonego. Widzę, że się stęsknił za poranki.
4: Ja z Kądziem nigdy do śniadania wspólnego nie usiądę.
3: A widzisz?
4: Potem to usłyszałem przed chwilą.
2: Stary, dwie truskaweczki dorzuciłem. No ale jedz tutaj kiełbasy w samochodzie jadąc, no jak?
3: Proszę Państwa, dzisiaj wolne wnioski, można wszystko. A jeśli chodzi o pogodę...
5: Patrz pan, kurde, lipiec, kurde. A pizga jak pod Stalingradem!

0: Edyta Bartosiewicz razem z nami wchodzi w ten weekend. Proszę Państwa, odpaliło się słucharkowanie, tego oczekiwaliśmy. Była ciekawostka o bananie, prawda?
1: Tak było.
0: Wspominałeś o tym, że twoje śniadanie się z tego składa, zobrazowaliśmy to artystycznie ładnym dźwiękiem, powiedzmy, od kolegów z Vox FM. No i Państwo idziecie w tym kierunku.
2: No to tak nawiązując do tego nektaru z banana, to mi się kawał przypomniał. Jak jedzie baca w koniem z wozem, całe beczki na wozie pełne, zatrzymuje go policjant. Co ty tam, baco, wywijecie? A nic takiego, sok z banana. Policjant myśli, przecież banan nie ma soku, dajcie spróbować, wypija. A fuj, jakie ohydne. No, banan wio.
0: I co? Smacznego, prawda?
3: Nie mam czasu wypić kawy, wybaczcie.
0: To ktoś jeszcze?
4: Jak się nazywa dowcip opowiedziany przez rolnika? Kawał chłopa.
5: Jesteś twój chłop. No, tak się tylko mówi. Oczywiście jesteś mój chłop.
6: Nagraj się na Messengera Eski Rock.
7: Ten kawałek.
6: Dobrze rokuje.
0: Kolega się zbiera jeszcze po soku z banana.
1: Tak, teraz drodzy Państwo, mix z Morrisona i z Holanda. Dexter Holland, Billy Morrison już u nas na antenie Eski Rock.
0: Czyli ludzie, którzy na co dzień są odpowiedzialni za The Offspring, a także jest z nami gitarzysta zespołu Billy Idol. Never Gonna Change.

0: Dziś piątek, dziś wolne wnioski, a to oznacza, że dziś będziemy Państwu też rozdawać prezenty, prawda?
1: Dokładnie jak w każdy piątek, What the Friday, drodzy Państwo, 1000 zł do wzięcia, do przyjęcia od prezentu marzeń. Będziecie te pieniążki mogli wydać na co tylko będziecie mieli ochotę, oczywiście z tego katalogu, który tam jest dostępny.
0: Ale jest bardzo szeroki, wtf.skrok.pl, tam piszecie komu i dlaczego chcecie zrobić odjechany piątek, a my niebawem do kogoś oddzwonimy na antenie.
2: What the Friday w SC Rock.
3: Reklama. Eskarok.pl.
2: Eskarok.pl.
3: Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
2: Klasyka rocka.
3: Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują.
2: Kawałki, które dobrze rokują.
3: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
2: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock.
3: Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie. Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
4: Reklama.

0: Proszę Państwa, mimo że pogoda na to nie wskazuje, są wakacje. Niektórzy wyjeżdżają na wywczas, na przykład nad morze, a tam można się na przykład opalać.
1: Otóż to, drodzy Państwo, byłaby z nami nasza purystka językowa, to pewnie bym nie poprawiała, ale Aśki nie ma. No to śmiało jadę. Władze włoskiego miasta Varenna nad jeziorem Como wprowadziły kary dla turystów, którzy chodzą po miejscowości w strojach kąpielowych. No i teraz tak, w strojach kąpielowych i topless będzie można przebywać na plażach, w kąpieliskach czy na kąpieliskach, w miejscach cumowania łodzi i na pomostach, ale nie będzie można chodzić po pozostałych częściach miasta. I to tak kobiety, jak i mężczyźni będą się musieli ubierać, bo jak nie, to od 500, wróć od 50 do 200 euro kary. I jak mówi właściciel jednego z miejscowych sklepów, na plaży możesz zrobić co chcesz, ale kiedy chodzisz po Varennie, musisz się ubierać przyzwoicie.
0: Ty, ale kiedyś we Wrocławiu był taki klub Kokomo.
1: No.
0: I tam też tak się ubierali.
2: 6 na 9. Esterok.

0: Zazwyczaj tylko udajemy, teraz się pobawimy w dziennikarzy muzycznych. Motorhead, Ace of Spades, ostatnio widziałem na YouTubie spektakularne wykonanie tego utworu w wykonaniu zespołu Hollywood Vampires podczas festiwalu, i to uważaj, Ed Montro Jazz Festival. Mhm. A tam leci taki metal ostry. Bardzo fajnie to wszystko wygląda, zachęcam do odwiedzania YouTube'a.
1: Tak, to było na poważnie, drodzy państwo, dziennikarze muzyczni, prawdziwi zna za... A co tam?
0: Oczywiście, że tak.
1: Prawdziwy dziennikarz informacyjny już za parę chwil w Esterok, czyli Michał Poklękowski, ale póki co, dzisiaj mamy piątek, wolne wnioski. Państwa puszczamy przodem.
2: Dzień dobry. Taki sucharek przy piątku. Gdzie piromani jeżdżą na wakacje? Nie wiecie? Podpalmy.
3: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa, Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
4: Eska Rock. Raport.
5: Michał Poklękowski, zapraszam. O północy upłynął termin ultimatum kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości na złożenie przez m.in. działaczy kojarzonych z Mateuszem Morawieckim deklaracji lojalności wobec partii i wobec prezesa Kaczyńskiego. Spór o rolę frakcji w PiS-ie to kulminacja rosnących napięć i rywalizacji o przyszły kształt tej partii. Policjanci z podwarszawskiego Piaseczna w ciągu dwóch dni skontrolowali 55 użytkowników hulajnóg elektrycznych, nałożyli aż 16 mandatów na kwotę blisko 5000 zł. Najczęstszymi wykroczeniami były szybka i ryzykowna jazda po drodze dla pieszych, przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych i przewożenie na hulajnogach elektrycznych pasażerów.
4: To jest raport.
5: W pobliżu znanego kurortu Nazary na wybrzeżu Atlantyku zauważono wczoraj dużych rozmiarów, bo 4-metrowego żarłacza białego. Ten gatunek rekina, który jest naprawdę groźny dla człowieka, może być groźny dla człowieka, stąd nazywany bywa ludojadem, niezwykle rzadko pojawia się u brzegów Portugalii, przekazały lokalne służby morskie cytowane przez media. Lokalne władze wprowadziły tablice z ostrzeżeniami przed snującym się w oceanie drapieżnikiem.
4: SK Rock Sport.
5: Michał Pasiut zdobył srebrny medal Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim w Oklahoma City w konkurencji slalomu K1. To największy sukces w karierze 35-letniego polskiego kajakarza. W czwartek o medale w K1 walczyły też kobiety. Broniąca tytułu Klaudia Zwolińska zajęła jednak 10. miejsce. Udany początek walki Rakowa o Ligę Konferencji. Piłkarze z Częstochowy na własnym stadionie wygrali 3-1 z Walettą i zrobili duży krok w stronę awansu do trzeciej rundy eliminacji. Nie poszło GKS-owi Katowice, który na wyjeździe grał 1-2 z MSK Żilina. Luka Modrić przedłużył kontrakt z AC Milanem. Chorwat ma grać we włoskim klubie do końca nowego sezonu. We wrześniu Modrić, przypomnę, skończy 41 lat.
3: Na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski, Esce Rock.

0: Dzisiaj wolne wnioski, każdy może w każdej sprawie, więc razem z Państwem pochylamy się nad kolejnymi tematami. Temperatura tutaj Państwa urzeka.
1: Ja kompletnie nie rozumiem, dlaczego ludzie się na mnie dziwnie patrzą, kiedy przy 16 stopniach wchodzę do sklepów krótkich spodenkach, pod koszulką i w klapeczkach.
0: Pan powiedział, że wchodzi do sklepu przy 16 spodniach?
2: Tak, dokładnie.
0: To chyba do Ryanaira się tak wchodzi. Jeszcze wysyłamy na miasto naszą Ewę.
3: Co chciałabyś przekazać dzisiaj światu?
4: Żeby wszyscy się uśmiechali.
3: A ty?
5: Żeby każdy był uprzejmy wobec siebie i żeby pokazywać tą radość z życia, a nie, że wiecie, idą smutni i po prostu nic się z nich, żadna energia nie wybywa.
6: Uśmiechnijcie się, brygada! Hej! Co tacy smutni jesteście?
7: Telefon zaufania Eskirok. 691-613-613. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre flow. Autorska audycja Hirka Wrony tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
8: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: Reklama.

0: Proszę Państwa, w ogóle nie chcieliśmy poruszać tego tematu, bo sprawa jest poważna, no ale są pytania z sali.
1: Dzień dobry, a ja się chciałem zapytać, co z panią Joanną, bo tak kogoś mi zaczęło brakować w tym waszym trójkącie radiowym dzisiaj.
2: To znaczy tak naprawdę to myśleliśmy, że historię i sytuację wyjaśnił już Michał Poklękowski w raporcie wcześniej.
0: Tak, Asia wyjechała na wakacje w bardzo niebezpieczne miejsce.
3: W pobliżu znanego kurortu Nazary na wybrzeżu Atlantyku zauważono wczoraj dużych rozmiarów, bo 4-metrowego żarłacza białego.
0: No i wynik starcia mógł być tylko jeden. Asia dalej go je.
4: 6 na 9. Obowiązkowa pozycja radiowa. SC Rock.

0: dwóch facetów otwiera 6 na 9, zaznaczając, że dziś dzień pały. Panowie, pytanie nie brzmi w lewo czy w prawo. Pytanie brzmi, dokąd to zmierza?
1: Nie dzień pały, tylko dzień policjanta i z pełnym szacunkiem zaglądamy na pobliski komisariat, a tam poranna odprawa.
2: Masz być jak bull terrier.
3: Będę.
2: Jak wściekły byk.
3: Będę.
2: Jak Tommy Lee Jones, wścigany.
3: Będę.

0: szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Czas na poważne sprawy, proszę Państwa. Kim są aktywiści z ruchu klimatycznego Jazda, którzy zaatakowali dom Andziax i butik Rozenek? Mhm. Wyjaśniam, odpowiadam. To ludzie, którzy bardzo szybko zyskali sobie brak sympatii większości Polaków.
2: To prawda. Sztucznymi odchodami oblewali domy i nie tylko zresztą. Drodzy Państwo, Monika Richardson grzmi, bo jej syn stracił pracę. Dziennikarka zapowiada, że chce osobiście wyjaśnić sprawę z firmą w Warszawie. Ja też na nasze środowe spotkanie z naszym szefem przyjdę z mamą.
0: To jest jakaś porażka.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
5: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
4: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21.
5: Łukasz Szatyłowski, zapraszam.
4: Autopromocja. Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
7: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
8: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
7: Zapraszam, Michał Cieślik.
9: Reklama.

0: jest SK Rock.
1: Prawo i Sprawiedliwość trzęsie się w posadach po wczorajszych rozmowach na Nowogrodzkiej w Warszawie, które skończyły się niczym. Najnowocześniejsze technologie w armii, by Polska była bezpieczniejsza, są podpisy na bardzo ważnych umowach.
2: SK Rock. Raport.
1: Jest ósma. Michał Poklękowski, zapraszam. Sądny dzień w Prawie i Sprawiedliwości. Na horyzoncie możliwy nawet rozłam. O północy minęło ultimatum dotyczące rezygnacji ze stowarzyszeń pod groźbą wyrzucania z partii. Wczoraj w związku z tym odbyły się rozmowy ostatniej szansy. Jarosław Kaczyński spotkał się z Mateuszem Morawieckim, który nie chce rezygnować ze swojej inicjatywy Rozwój Plus. Potem przy Nowogrodzkiej pojawili się też politycy z frakcji przeciwnej byłemu premierowi. Na miejscu był nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Po spotkaniu Kaczyński-Morawiecki przekaz był jasny. Rozmowa była konstruktywna, ale w kluczowej kwestii do porozumienia nie doszło. Obie strony zapewniały jednak, że proponowały rozwiązania kompromisowe. Prezes PiS miał zaproponować, żeby stowarzyszenia Rozwój Plus nie likwidować, a zamrozić do wyborów parlamentarnych. Z drugiej strony słyszymy, że prezesowi przedstawiono ponad 20 konkretnych propozycji załagodzenia sytuacji i wyjścia z kryzysu. Porozumienia nie osiągnięto, ultimatum pozostało w mocy i zobaczymy, jakie będzie miało konsekwencje. Szczegóły poznamy być może już w południe. Wtedy Jarosław Kaczyński ma wygłosić oświadczenie. Wiadomo też, że kluczowe decyzje będą zapadać w przyszłym tygodniu na posiedzeniu kierownictwa partii.
2: To jest raport.
1: Najnowocześniejsze technologie w armii, by Polska była bezpieczniejsza. W Warszawie podpisano umowę o dofinansowanie kolejnych projektów w ramach wspólnego programu MON-u, Ministerstwa Nauki oraz NCBR-u. Cel to wsparcie rozwoju nowoczesnych technologii obronnych oraz przemysłu. To oddala ryzyko ataku na Polskę, podkreśla Donald Tusk.
4: Będzie zniechęcał wszystkich, którzy mieliby zamiary zrobić nam jakąkolwiek krzywdę. To nie są puste słowa. Każda ta umowa oddala w jakimś sensie ryzyko ataku na Polskę.
1: Polska armia dzięki tym umowom zyska m.in. drony, systemy dalekiego rażenia czy wsparcie sztucznej inteligencji, dodaje szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Budujemy siły zbrojne, które w 2030 roku będą najsilniejszą armią w Europie. Pod względem liczebności, ale i zdolności operacyjnej.
1: Szef MON-u podkreśla, że korzystając z doświadczeń z Ukrainy, polska armia buduje zdolności do operowania na lądzie, ale i w powietrzu, na wodzie i pod wodą, w cyberprzestrzeni oraz przestrzeni kosmicznej.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Prehistoryczni twórcy sztuki naskalnych malowideł korzystali z wzorców kompozycyjnych, według których malowali. Posługiwali się starannie zaplanowanym schematem. To najnowsze odkrycie w tej sprawie. Najczęściej w centralnym miejscu umieszczali zwrócone w lewo bizony, które były ich wyraźnym fetyszem, skierowane w prawo konie i na wprost jeszcze na dokładkę kozły. Pokazała to najnowsza analiza 500 motywów graficznych z 9 jaskiń kraju Basków.
6: Pogoda. Ja myślę, że wszyscy lektorzy, którzy czytają programy dokumentalne przyrodnicze, powinni być poważnie zaniepokojeni, bo tutaj wyrasta im spora konkurencja.
7: No to prawda. Także koń zwrócony w prawo, jakby coś, drodzy państwo. Ja chciałem nawiązać do kilku wątków, o których Michał opowiadał. Do wszystkich się nie da. Mówił, że dzisiaj gorący dzień w Prawie i Sprawiedliwości. Podobno Prawo i Sprawiedliwość ma się rozpaść. Podobno na dwie partie, na Prawo i Sprawiedliwość.
6: Jest jeszcze jedna informacja z internetu. Podobno nowa partia ma się nazywać również Chrześcijańska Unia Jedności. W skrócie...
7: No to wiemy.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
0: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w S-Rock.
6: A jeśli chodzi o pogodę, to tak jak z tym skrótem, na razie nie najlepiej, ale w przyszłym tygodniu podobno już ma być znowu ocieplenie. Znaczy, w końcu, a nie znowu.
7: W pogodzie zimno, w PiSie gorąco. Drodzy państwo, nie uwierzycie, ale za momencik wrócimy do Asi Żarłacza. O tym będziemy rozmawiać, o czym w raportach.
6: W co gorąco?
1: Ostrzeżenie meteo, a propos pogody, to w raportach.

0: Sharon Denadel ostatnio była gościem Klaudii naszej, pięknej i rozgarniętej, która rozmawiała z nią na Instagramie i w ogóle w social mediach o tym, jak wspomina występ z Piotrem Roguckim. I tam padło bardzo dużo miłych słów.
1: To prawda, Klaudia nasza dzisiaj rozgarnięta jest u nas w studiu, także Klaudio, witamy cię bardzo, bardzo gorąco.
0: Zaglądajcie na social media i Skrox, zobaczcie, dlaczego nie warto na nas patrzeć.
1: Dawaj, co tam mamy? Mamy o żarłaczu, chyba mieliśmy po tym, ten wątek mieliśmy kontynuować, wydaje mi się,
0: tak, bo tam taki mały żart o tym, że Asia pojechała na wakacje i konsumuje rekina.
2: Kwestia wakacji Asi i żarłacza, którego jeszcze konsumuje, no po prostu majstersztyk. Dziękuję, zrobiliście mi dzień. Zresztą dzieci też z tyłu w samochodzie potwierdzają. To był przedni żart. Przedni.
3: Czyżby Asia miała od dzisiaj nową ksywkę? Żarłacz?
4: A dzień dobry, ja już się wreszcie pogubiłem w tych wiadomościach. Żarłacz to wreszcie ksywa rekina, czy ziętary skoro go wcina? Jak to jest?
0: To już trudno stwierdzić, ale proszę Państwa, żeby nie było tak miło,
1: tak,
0: to są też zaszalenia.
5: Dzień dobry panowie, nie zrozumcie mnie źle, uwielbiam was słuchać co rano, ale czasami strasznie mnie irytuje, jak nie dokończacie niektórych cytatów, niektórych scenek. Nieładnie, nieładnie.
1: Oj tam, zaraz nie kończymy. Drodzy Państwo, żeby udowodnić, że jest inaczej, Wojtek opowie Państwu żart.
0: Znacie Państwo żart o dziku? Wiecie, co robić w zamku?
6: SK Rock. Mówimy Twoim głosem. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Ja już raz to mówiłem, ale absolutnie tytuł tej piosenki nawiązuje do tego, co dzieje się w tym programie. Sos Chaosu, Katarzyna Nosowska teraz u nas.
0: A wiecie, co robi?

0: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
1: W ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
3: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
0: Reklama.

0: słyszałem, że taki alarm to we Włoszech ostatnio wszczeli, bo jest jakaś afera taka wakacyjna się zrobiła.
1: Leżakowa.
0: Leżakowa, tak. Co się dzieje?
1: Normalnie, wiesz, opowiadałbym o Onde Chiare i o Reggio Emilia we Włoszech i inne tego typu, ale nie będę się błaźnił, jak nie ma Aśki. Włoskich wyrazów nie znam. To powiedzmy tylko, że z Włoch skradziono 350 leżaków o łącznej wartości 45 tysięcy euro. No oczywiście trwało śledztwo. Tych leżaków nie znaleziono i dopiero teraz podczas wakacji w Albanii kobieta zauważyła te charakterystyczne leżaki, które tam czekały w Albanii właśnie na tych wszystkich, którzy na plażę do baru sobie przychodzili.
0: Czyli to normalnie z tamtego hotelu włoskiego
1: otóż to.
0: Sobie postawili w Albanii, używają.
1: Otóż to. I jak powiedział właściciel, jak zobaczycie nasze leżaki, to pozdrówcie je od nas.
0: Tak, to ja ostatnio widziałem w internecie, taka oferta włoskiego biura podróży. Jedź do Albanii, nasze leżaki już tam są.
2: 6 na 9. Obowiązkowa pozycja radiowa.

0: Proszę Państwa, pogoda barowa. W związku z tym, zanim zajrzymy do raportu Eski Rok, zaglądamy do Meliny.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Eski Rok.
2: To chyba najważniejszy zarzut, który czytałem w bardzo poważnych miejscach, w New Yorkerze na przykład. Obrał Odyseję z cudowności, że nie ma tam bogów.
3: Nie ma bogów ten.
2: Tak. No to dokładnie to zrobił Homer w Odysei. W Iliadzie zresztą też. Konia trojańskiego nie ma w Iliadzie. On jest w Odysei.
3: Naprawdę?
2: Naprawdę. Nie ma go w Iliadzie. W Iliadzie nie ma śmierci Achillesa, pięty i tak dalej.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
5: Eska Rock. Raport.
6: Michał Poklękowski, zapraszam. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 4 województw. Możliwe są tam silne opady deszczu i mocne porywy wiatru. Ostrzeżenie obejmą województwo lubelskie i podlaskie, a także część mazowieckiego i podkarpackiego. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości namierzyli grupę 9 nastolatków, którzy oferowali w sieci przeprowadzanie ataków hakerskich. Mają od 12 do 16 lat. Zajmie się nimi sąd rodzinny.
5: To jest raport.
6: Na pograniczu polsko-słowackim rozpoczynają się szeroko zakrojone badania genetyczne wilków oraz niedźwiedzi, których celem jest określenie rzeczywistej liczebności populacji tych gatunków oraz lepsze poznanie ich wędrówek. Projekt pod kryptonimem Drapieżne Pogranicze obejmuje 7 parków narodowych i 9 nadleśnictw po obu stronach granicy.
5: Eska Rock Sport.
6: Przez kibiców często nazywana żartobliwie najlepszą ligą świata wraca piłkarska ekstraklasa. Ostatni sezon udowodnił, że krajowe rozgrywki potrafią być arcyciekawe i wyrównane. Mistrzowskiego tytułu będzie bronił Lech Poznań, który jutro podejmie Krakowie. Jako pierwsi do gry wejdą piłkarze Beniaminka, Wieczystej Kraków, którzy o 18:00 zagrają z Radomiakiem. A w sobotę wracający do ekstraklasy Śląsk Wrocław zagra z Górnikiem Zabrze, a w niedzielę także wracająca Wisła Kraków zmierzy się z GKS-em Katowice. Jakub Kamiński zadebiutował w barwach Benfiki Lizbona. Polski pomocnik, który latem przeniósł się do Portugalii z FC Köln, zaczął mecz w wyjściowym składzie. Kamiński nie zapisze tego meczu do udanych jednak. Jego zespół przegrał 1-2, a reprezentant Polski po godzinie zszedł z boiska.
1: Sześć na dziewięć w SC Rock. Ziętarska, Olszewski, Góralski,

0: Obiecywali, no to czas, proszę Państwa, rozdać pieniążki.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: What the Friday w SC Rock.
0: Dzwonimy do osoby, która dzisiaj opowie nam historię rodzinną. Dzień dobry, czy to Ania?
3: Cześć, tak, zgadza się.
4: Cześć, Aniu, dzień dobry, Skarok z tej strony. What the Friday dzisiaj, 1000 złotych rozdajemy. Tak sobie pomyślałem, że pierwszą rzeczą, którą bym zrobił, gdybym 1000 złotych dostał na własne przyjemności, na pewno nie powiedziałbym o tym żonie.
3: No ty może tak, ja w takim razie może nie powiem na żonie.
0: Super, mam nadzieję, że nie słucha radia w takim razie. Aniu, w jaki sposób chciałaś nas przekonać do tego, że ten 1000 by ci się przydał?
3: No wiecie, bo ostatnio zaistniała taka sytuacja, że spodziewam się trzeciego dziecka, a okazuje się, że mam dwójkę nastolatków, którzy nie do końca są tym zadowoleni. No i właśnie od kilku dni się średnio do mnie odzywają, do mnie i zresztą do mojego męża, bo stwierdzili, że zrobiliśmy głupotę, więc przydałby się teraz prezent na odwodę.
0: Bo zgodnie z tym, że będziecie mieli brata, po co? Przecież masz już nas.
4: Dokładnie.
0: Tam 14-12 lat, tak? Tak nam to napisałeś.
4: 14-16 nawet.
3: 14-16.
0: Taka różnica.
4: Okay. I teraz tak, dzieciaki niezadowolone, bo będą się musiały oddzielnych pokoi pozbyć na rzecz malucha. Już was nienawidzą, tak napisałaś, czyli jak rozumiemy, tysiaczka wydasz na karton gips, żeby wybudować jeden dodatkowy pokój.
3: No jakby się dało.
0: Okej, dobrze. Wiesz co, Aniu, tak sobie myślimy, że generalnie należy ci się, absolutnie należy ci się w tym całym ustrojstwie.
3: Dziękuję bardzo.
4: Dziewczyno, bierz i uciekaj.
3: Dzięki.
0: Aniu, tylko teraz tak, jak ty to wydasz i to się wyda w domu, że ty to wydałaś, no to dzieciaki znowu niezadowolone.
3: No to będzie jeszcze gorzej.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
5: Reklama. 4 przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny.

non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Czy jest coś, co chciałby pan przekazać ludziom?
1: No właśnie nie wiem. Nie ma nic chyba takiego.
0: A co pana dzisiaj ucieszyło na przykład?
1: A to, że jestem tutaj dzisiaj.
0: Podoba się panu tu?
1: Tak.
0: A pan jest z Warszawy ogólnie?
1: Z Pszczyny.
2: Ale zobacz, jeżeli pan jest z Pszczyny i mówi, że tutaj mu się podoba i to go ucieszyło,
3: tak,
2: to znaczy, że w Pszczynie mu się nie podoba?
3: Być może. A Pszczyna to jest taka miejscowość, gdzie mieszkają pszczoły na przykład, bo dzisiaj dzień pszczółki maj.
2: Albo pszczy?
3: Tak, lepiej było nie robić tego wejścia. Miałeś rację wcześniej.

0: Państwa, proszę Państwa, jak zwykle bardzo Wam serdecznie dziękujemy, bo bez Was tego programu po prostu by nie było.
1: Tak, ja pragnę zwrócić uwagę, że dzisiaj nie ma z nami Joanny, gdyż ta jest na urlopie, a kogo nie będzie z nami od poniedziałku najbliższego?
0: No, jednej z trzech osób.
2: Której ręka
0: jedziesz
2: do góry?
0: Na urlop?
1: Nie.
0: Aśka wraca z urlopu.
1: No to czekaj, a jeden w pamięci, no jakoś to pamięci.
0: Proszę Państwa, żegnamy się ulubionym pożegnaniem kolarzy.
3: To było 6 na 9 w SC Rock.
4: No cześć, i trzymaj się ramy, to się nie p***ramy.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Reklama.
6: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
3: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
6: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
3: Eskarock.pl, strona dla ludzi rocka.
6: Eskarock.pl, dobrze rokuje w internecie.
7: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
3: Reklama.

0: Wypadek busa na A4 na Podkarpaciu. Są ranni. Policja szuka sprawcy niebezpiecznego zdarzenia, do którego doszło na placu zabaw w Świeciu niedaleko Bydgoszczy. Polak z medalem na Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim.
1: SK Rock. Raport.
0: 9. Michał Poklękowski, zapraszam. 5 osób trafiło do szpitala. To po wypadku osobowego busa, do którego doszło rano na podkarpackim odcinku autostrady A4 w miejscowości Pustynia w powiecie dębickim. Łącznie pojazdem podróżowało 9 osób, wszyscy to obywatele Ukrainy. 5 opuściło busa jeszcze przed przejazdem służb.
2: Ze wstępnych ustaleń wynika, że 46-letni obywatel Ukrainy kierujący busem stracił panowanie nad pojazdem, najechał na pobocze, a pojazd przewrócił się na bok.
0: Mówi Bartosz Wilk z podkarpackiej policji. Na miejscu pracują służby, ruch odbywa się jednym pasem.
1: To jest raport.
0: Prezydent składa kolejny wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Karol Nawrocki poinformował o tym podczas spotkania z mieszkańcami Dębicy. Poprzedni wniosek o zorganizowanie referendum został odrzucony przez Senat, jak mówił prezydent.
3: Przy pierwszej próbie nie odpowiadało pytanie. To przygotowaliśmy w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zupełnie inne, nowe pytanie. Proste pytanie. Czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej?
0: To pytanie, jak podkreślał Nawrocki, niczego nie sugeruje.
3: Teraz jest pytanie do Senatu. Czy jest pani marszałek, panie i panowie senatorowie za tym, żeby dać głos narodowi w sprawie Zielonego Ładu i podatków ETS? Chcieliście nowe pytanie? Jest nowe pytanie. Dajcie wypowiedzieć się narodowi.
0: Jak wyjaśnia Kancelaria Prezydenta, na karcie do głosowania zamieszczone zostaną oficjalne wyjaśnienia określające konsekwencje wyboru poszczególnych odpowiedzi. Dzień przeprowadzenia referendum został wyznaczony na niedzielę 27 września. Tafla szkła rozbita w piaskownicy. Policja szuka intensywnie sprawcy niebezpiecznego incydentu, do którego doszło w Świeciu niedaleko Bydgoszczy. To ogromne zagrożenie dla dzieci, więc plac zabaw został zamknięty. Na miejscu był Dawid Olszewski.
4: Ktoś rozbił taflę szkła na piaszczystej nawierzchni. Trwa właśnie wymiana piasku z użyciem ciężkiego sprzętu. Sprawdzany jest też teren wokół placu zabaw, bo tam również mogły trafić odłamki szkła.
5: Znaleziono fragmenty szkła, nawet 20-30 cm. Dlatego też ciężko nam jest zaryzykować i ewentualnie tylko przesiać ten piach.
4: Dlatego konieczna jest całkowita wymiana piasku, podkreśla Magdalena Arczyńska-Górne z Urzędu Gminy w Świeciu. To jeden z mieszkańców zauważył zagrożenie i powiadomił służbę.
6: Jestem w szoku, wnuki moje też chodzą tutaj i ja myślę, że to dorosły ktoś.
7: Aż mi się nie chce wierzyć, to ktoś jakiś nieodpowiedzialny albo chory.
4: Urzędnicy złożyli do policji wniosek o ściganie sprawcy.
0: Apelują też do mieszkańców o przekazywanie wszelkich informacji, które mogą pomóc w jego ustaleniu.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: No i mamy pierwszy medal na Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim. W Oklahoma City srebro w konkurencji K1 wywalczył Michał Pasiut.
8: Czułem to dziś, to był mój dzień. Od rana czułem niesamowity power w łapie i też bardzo podobała mi się trasa. Lubię erki, lubię przejazdy po walcach, co udowodniły moje dwa przejazdy.
0: Mówił nasz wicemistrz świata. O podium walczyła też wczoraj Klaudia Zwolińska, Polka, w finale slalomu K1 swojej koronnej konkurencji. Zajęła jednak dopiero 10 miejsce.
9: Pogoda.
0: W piątek pogoda w kratkę we wschodniej połowie Polski, gdzie chmur będzie najwięcej, lokalnie popada i zagrzmi. W Tatrach spodziewane są opady deszczu i deszczu ze śniegiem, na termometrach od 14 stopni w górach do 23 na Dolnym Śląsku.

0: to był Hej. Jest rok, no i mamy 12 minut po 9. Ja mówię dzień dobry w piątek, 24 dzień lipca. Michał Cieślik, do 13. Ten czas będziemy spędzać przedpołudniowy i trochę popołudniowy. Pewnie państwo są zaskoczeni moją obecnością w tym miejscu o tej porze. No tak czasami bywa, życie potrafi zaskakiwać, więc dzisiaj w takiej konfiguracji tutaj będziemy spędzać te najbliższe 4 godziny w SC Rock, ale też będzie miło, fajnie i przyjemnie. No przynajmniej dołożę wszelkich starań, żeby tak było. Ba nawet nie przyszedłem tutaj do państwa z pustymi rękami. Będę miał prezent, ale o tym troszkę później. Wcześniej jeszcze sięgamy po nasze nowości.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: No to już chyba od 2 tygodni zaprzyjaźniamy się z tymi właśnie dźwiękami. To nowy utwór zespołu U2, Street of Dreams, zapowiadający nową płytę, która jeszcze nie wiemy, kiedy dokładnie się ukaże, ale wiemy, że nadchodzi wielkimi krokami.

To był John Bon Jovi, Blaze of Glory w ST Rock. No a teraz sięgamy po absolutnie kultową rzecz, bo Queen przed nami. I to było dokładnie 7 lat temu, kiedy klip do utworu Bohemian Rhapsody przekroczył miliard wyświetleń w serwisie YouTube, ustanawiając nowy rekord, jeżeli chodzi o teledyski zespołu i liczbę wyświetleń. Tym samym stał się też pierwszym teledyskiem, który powstał przed latami 90. i osiągnął miliard wyświetleń na tej platformie właśnie. Dodajmy też, w roku, kiedy powstał ten film biograficzny o Queen Bohemian Rhapsody, kawałek został również uznany za najczęściej wyszukiwaną w Google piosenką w 2018 roku. Takie osiągnięcie. No ja sobie teraz spojrzałem na YouTube'a, no i na ten moment to już grubo ponad 2 miliardy wyświetleń teledysku do tego oto kultowego numeru.

0: Red Hot Chili Peppers i Californication w Ester Rock. No a my do Kalifornii przeniesiemy się za moment przy okazji wspomnienia pewnego koncertu, który odbył się tego dnia dokładnie 49 lat temu. To jeszcze przed godziną 10, do której pozostają 24 minuty. Teraz chwila przerwy, a tuż potem powrócimy do Państwa z oddziałem zamkniętym.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00
2: w ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
4: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w ESC Rock.
4: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
1: Reklama.
5: ESC Rock.
1: Radar.
6: Łukasz Szaciłowski, zapraszam. Projekt King Ultra Mega to inicjatywa powołana przez basistę i producenta Marka Mengi, której celem jest pielęgnowanie pamięci o Chrisie Cornellu. Koncepcja jest bardzo prosta. Zebrani muzycy biorą na warsztat utwór z bogatej dyskografii artysty od Soundgarden przez Audioslave po jego solowe płyty. No i właśnie pojawił się nowy kawałek tego projektu. Tym razem za perkusją zasiadł Matt Cameron, ścieżki gitar zarejestrował Joe Hottinger z Hailstorm, a sekcję wokalną przejęła liderka tej samej formacji Lizzy Hale. Jeśli chcecie posłuchać tego kawałka, to zapraszam na eskarok.pl do zakładki Radar.
1: Eskarok Radar.
7: Hey, what up everyone? Corey Taylor here from Slipknot and Stone Sour.
8: This is Anthony Kiedis of
9: the Red Hot Chili Peppers.
8: And Flea, inviting you to keep it tuned.
10: Right here!

To był oddział zamknięty i party w SC Rock. No a teraz mam dla Państwa historię z końca lat 70., bo to był ten dzień dokładnie w 1977 roku, kiedy Led Zeppelin zagrali swój ostatni koncert w Stanach. Odbył się on podczas festiwalu Day on the Green w Oakland w Kalifornii. Wszystko działo się w ramach amerykańskiej trasy, która miała trwać jeszcze do sierpnia, ale dwa dni później dotarły przykre informacje do zespołu. Otóż zmarł 5-letni syn Roberta Planta, Kerak Plant. Dziecko chorowało na wirusowe zapalenie żołądka. No i w świetle tej tragedii pozostała część trasy została odwołana, a Led Zeppelin już nigdy więcej nie zagrali w Stanach.

0: Nawet po porażce z Argentyną na mundialu piłkarze i kibice Anglii wspólnie odśpiewali ten nieoficjalny hymn angielskiej reprezentacji. Wonderwall, jak widać, sprawdza się w różnych okolicznościach. I tak właśnie kończymy tę pierwszą godzinę naszego piątkowego spotkania. Oasis na finał godziny. Za chwilę 10:00, za chwilę najnowszy raport, a tuż potem zagram Państwu między innymi You Know I'm No Good, czyli ten wielki hit Amy Winehouse w wersji The Rolling Stones, która znalazła się na najnowszej płycie tego właśnie zespołu.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Nowy koncept Fiata Multipla, który jest nawiązaniem do tej Multipli z 56 roku i wygląda obłędnie.
1: Łukasz Bąk.
3: Samochód, słuchajcie, zrobiony z tego, co Włosi znaleźli w koszu na śmieci za fabryką, i ten samochód jest genialny.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
6: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
7: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
8: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
9: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
10: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
11: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21:00 w SC Rock.
12: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
13: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.
14: Polska chce współpracować z USA i Ukrainą przy produkcji pocisków Patriot. Hiszpania walczy z potężnymi pożarami, strażacy jednak nie radzą sobie z ogniem.
15: SK Rock. Raport.
14: Minęła 10:00, Michał Poklękowski, zapraszam. W PiS-ie oczekiwani na wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego. Za 2 godziny prezes partii ma zabrać głos, a dokładnie 10 godzin temu minęło tak zwane ultimatum dla polityków PiS-u. Większość członków Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego nie złożyło jednak wymaganych przez szefa partii oświadczeń i nie opuściło stowarzyszenia byłego premiera, co ma oznaczać, że na dniach zostaną wyrzuceni z partii. Napięta atmosfera w ostatnich godzinach udzieliła się wielu politykom PiS-u, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
16: Wczorajsze spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim nie przyniosło rozwiązania tego kryzysu, co doprowadziło do emocjonującej dyskusji polityków PiS-u w mediach społecznościowych. Rzecznik partii Rafał Bochenek, jeszcze zanim minął czas na składanie oświadczeń, napisał na platformie X, że nikt nikogo z PiS-u nie wyrzuca, ale każdy sam, składając deklarację, określa, czy chce być w partii, czy nie. Odpowiadała mu m.in. posłanka Marzena Machałek, która stwierdziła, że jeśli to nie jest wyrzucanie z PiS-u, to wypychanie. I to osób, które w partii działają od 25 lat. Podobnych głosów było więcej.
14: Jest też najnowszy głos Mateusza Morawieckiego. W ramach naszej kompromisowej, otwartej postawy zaproponowałem rezygnację ze stanowiska wiceprezesa PiS-u, abym był zwykłym członkiem partii i mógł się zająć wyłącznie tym, żeby docierać do nowych grup wyborców. Tę deklarację ponawiam, powiedział były premier w wywiadzie dla telewizji w Polsce 24.
15: To jest raport.
14: Polska chce współpracować z USA i Ukrainą przy produkcji pocisków Patriot. W Waszyngtonie wiceszefowa MONU Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zaproponowała, by taka fabryka powstała w naszym kraju. To nawiązanie do deklaracji Trumpa, który podczas szczytu NATO w Ankarze stwierdził, że rozważa produkcję Patriotów na Ukrainie. W amerykańskiej stolicy wiceminister obrony narodowej rozmawiała też o powstaniu w Polsce stałej bazy wojsk USA.
17: Jeżeli chodzi o bazy, to co też ważne, mogę ogłosić, po stronie amerykańskiej powstał już zespół, który pracuje nad stworzeniem takiej bazy. Mam nadzieję, że w Polsce, i po stronie polskiej w Ministerstwie Obrony Narodowej taki zespół też już działa, więc konkretne kroki za nami.
14: Minister Sobkowiak-Czarnecka podkreśliła, że ostateczna decyzja dotycząca powstania takiej bazy w Polsce należy do prezydenta USA Donalda Trumpa.
15: Słuchacie raportu w SC Rock.
14: Strażacy nie radzą sobie z ogniem. Hiszpania walczy z pożarami. Te wybuchły kilkadziesiąt kilometrów od Madrytu w miejscowości Aldea de Fresno, oddalonej od hiszpańskiej stolicy o 40 kilometrów. Konieczna była ewakuacja mieszkańców. W sumie ewakuowanych zostało już 10 tysięcy osób. Regionalne władze zamierzają wystąpić o ogłoszenie najwyższego poziomu zagrożenia z powodu pożaru. Wczoraj zawieszono kursowanie szybkich pociągów na trasie Madryt-Barcelona. Wcześniej pożar wybuchł m.in. w kilku prowincjach, gdzie objął 32 tysiące hektarów. To drugi największy pożar w Hiszpanii od początku prowadzenia pomiarów.
1: SK Rock Biznes.
14: Polskie firmy inwestują w Niemczech, często ratując z nad przepaści tamte biznesy. Coraz chętniej spoglądają też za ocean. Bezpośrednie inwestycje na zachodzie opłacają się i otwierają wiele drzwi, pisze o tym piątkowy Puls Biznesu. Na przykład bydgoska PESA przejęła fabrykę tramwajów Heiterblick w Lipsku, ratując ją z nad przepaści. MDD, producent mebli, kupił firmę CEKA w Hesji, która ogłosiła niewypłacalność, a Kolian połączył siły ze spółką Gubor, producentem czekoladowych zajączków i Mikołajów, która też borykała się z problemami. Chcemy wprowadzić nowy system grantów. Spółki skarbu wpłacałyby pieniądze na inwestycje, na inwestujące je badania. Ośrodki naukowe przedstawiałyby swoje oferty. Granty dostawałyby najlepsze propozycje. To jedna z dróg na wzmocnienie relacji przedsiębiorstw i nauki, powiedział Rzeczpospolitej szef ministerstwa Marcin Kulasek. Sieci handlowe zwiększyły w pierwszym półroczu tego roku aktywność rabatową, publikując w gazetkach o prawie 7% informacji o akcjach promocyjnych więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wynika z raportu UC Research. Największy wzrost odnotowały sieci Cash and Carry oraz dyskonty. Jeszcze aktualne ceny walut. Za dolara płacimy 3,75 zł. Euro kosztuje 4,28 zł. Frank szwajcarski 4,64 zł. I funt brytyjski 4,95 zł.
1: Pogoda.
14: W piątek pogoda w kratkę, we wschodniej połowie Polski, gdzie chmur będzie najwięcej, lokalnie popada i zagrzmi. W Tatrach spodziewane są opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na termometrach dziś od 14 stopni w górach do 23 na Dolnym Śląsku.

0: In the Shadows i The Rasmus w Esther Rock, 13 minut po 10, w piątek 24 dzień lipca. Dzień dobry, witam w drugiej godzinie naszego piątkowego spotkania. Do 13 dzisiaj będziemy razem, trochę taki poprzemieszany i pomieszany ten piątek, no ale tak jakoś wyszło, proszę Państwa. Ale będzie miło, dołożę wszelkich starań, żeby właśnie tak spędzić ten czas tutaj z Państwem w Esther Rock.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Grając oczywiście także nasze nowe kawałki, ten ma już 2 tygodnie, bo znalazł się równo 2 tygodnie temu na nowej płycie zespołu The Rolling Stones, Foreign Tongues. Panowie postanowili na tej płycie oddać hołd Amy Winehouse. Tak swoją drogą, wczoraj mieliśmy rocznicę śmierci artystki, 15 już. I ten właśnie hit Amy znalazł się na tej nowej płycie zespołu The Rolling Stones. Tak brzmi w ich wykonaniu. You know I'm no good.

wspominałem, czekamy na nową płytę U2. Tymczasem na początku lipca w 93 roku ukazała się 8. płyta Irlandczyków z Europy. Oczywiście o tym albumie mowa, który brzmieniowo był taką kontynuacją tego poprzedniego krążka Acton Baby. Eksperymenty z elektroniką przemieszaną z takim alt rockiem. Tak to mniej więcej brzmiało. Niemniej, płyta okazała się sukcesem, o czym może świadczyć chociażby taki fakt, że album dotarł do pierwszego miejsca amerykańskiej listy. Dokładnie tego dnia w 93 roku, gdzie pozostał na kolejne 2 tygodnie. Warto również wspomnieć, że rok później płyta dostała nagrodę Grammy w kategorii najlepszy alternatywny album. No i to był album, na którym Edge na przykład uprawiał taką oto melorecytację, bo tak chyba trzeba to określić, ten wokal The Edge'a w tym utworze. Numb, YouTube przed nami.

0: cygansi w Esce Rock. Niedawno do internetu uciekła taśma demo, jaką zespół Guns N' Roses nagrał podczas próby prawie 40 lat temu. Demówka zawiera wersję utworów, jakie grupa przygotowała na nagranie debiutanckiej epki oraz albumu Appetite for Destruction, który, przypomnę, ukazał się w 1987 roku. No i dokładna data nagrania nie jest znana, ale znawcy tematu twierdzą, że dokonano go w Hollywood na początku 1986 roku, tuż przed tym, jak Gansi podpisali swój pierwszy kontrakt płytowy. Czyli taki biały kruk w internecie, można powiedzieć. Odsyłam do tej demówki w serwisie YouTube. Można sobie tego wszystkiego posłuchać. Jak Gansi brzmieli 40 lat temu, zanim stali się sławni. Welcome to the Jungle i Guns N' Roses to już za nami w Esce Rock. 22 minuty do 11 nam pozostają. To jeszcze w tej godzinie zmieścimy.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w Esce Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
2: Łukasz Szczytłowski, zapraszam.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega już w księgarniach.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Reklama.
5: Hi, I'm Hozier.
6: Hey, this is Jake.
7: And Josh from Greta Van Fleet.
8: Cześć, tu Rum Bumblefoot Thaws, Guns N' Roses. Słuchacie Esky Rock.

To był zespół Toto i Africa w SC Rock. No tak, była kiedyś taka płyta, na której znalazł się utwór, którego za chwilę posłuchamy. Ten album ukazał się dokładnie 25 lat temu, czyli w takim szczególnym roku dla Ameryki. Krążek zatytułowany był Bleed American, no i kiedy półtora miesiąca po premierze płyty wydarzył się 11 września. Ten tytuł w świetle tej tragedii zaczął się kojarzyć no co najmniej dwuznacznie, w związku z czym chwilę potem ten album stał się tak zwanym imiennym i otrzymał nowy tytuł, dokładnie taki sam jak nazwa zespołu, który go nagrał. Jimmy Eat World. Dopiero w 2008 roku płyta powróciła do swojej pierwotnej nazwy Bleed American. No i dzisiaj przypominamy sobie jeden z utworów z tego właśnie albumu. The Middle, Jimmy Eat World przed nami.

0: To był Perfekt w SC Rock, a niedawno w Kawałkach Mojego Życia u Wojtka gościł Dariusz Kozakiewicz, gitarzysta Perfektu, gdzie opowiadał o ważnych dla niego utworach, więc polecamy podcast programu na skrock.pl. Perfekt już za nami, a za chwilę będzie 11, to oznacza, że lada moment najnowszy raport w SC Rock. Zapraszamy, a ja już potem słyszę się z Państwem w tej ostatniej godzinie piątkowego przedpołudnia, którą rozpoczniemy od Metallica, Sad But True, za parę minut na naszej antenie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: W pogodzie zimno, w PiSie gorąco. Drodzy Państwo, nie uwierzycie, ale za momencik wrócimy do Asi Żarłacza.
4: Co gorąco?
3: Podobno Prawo i Sprawiedliwość ma się rozpaść. Podobno na dwie partie, na Prawo i Sprawiedliwość.
4: Jest jeszcze jedna informacja z internetu. Podobno nowa partia ma się nazywać również Chrześcijańska Unia Jedności. W skrócie?
3: No to wiemy.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
1: Reklama.
2: Gdziekolwiek jesteś.
1: Gdziekolwiek jesteś.
2: W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
5: Witaj cały świecie w internecie.
2: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
2: Reklama.
7: Oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego za niespełna godzinę. Prezes PiSu może być w swojej decyzji o przyszłości ludzi Mateusza Morawieckiego nieprzejednany. Za chwilę szczegóły. Hiszpanie wycofują się z planów budowy fermy ośmiornic na Grand Canary.
8: SK Rock. Raport.
7: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Żadnej lojalki nie podpiszę, bo to mi się bardzo źle kojarzy, powiedział w telewizji w Polsce 24 Mateusz Morawiecki. Były premier oświadczył, że nie interesują go partyjne interesy, a politycy powinni zajmować się sprawami ludzi. Ponowił też propozycję zrezygnowania z funkcji wiceprezesa PiSu. Tymczasem oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego za niespełna godzinę. Prezes PiSu może być w swojej decyzji o przyszłości ludzi Morawieckiego nieprzejednany. Tak widzi to dr Mirosław Oczkoś, ekspert do spraw wizerunku z SGH.
9: Jarosław Kaczyński dał się oszukać Mateuszowi Morawieckiemu przez te wszystkie lata, bo to teraz widać jest. Mateusz Morawiecki robił dobrą minę do złej gry, czyli schlebiał Kaczyńskiemu, a w międzyczasie budował pozycję w elektoracie. Jako kandydat
10: następcę
9: Kaczyńskiego, a w aparacie tym takim najciślejszym go nienawidzą.
7: Sprawy poszły za daleko, ocenia ekspert.
9: Ja też o tym myślałem 2 tygodnie temu, że to jest gra, która będzie w ten sposób. Nie ma takich szachów. 5D, 8D, przede wszystkim nie ma takiej D, w której by się to zmieściło wszystko. To za dużo jest ambicji osobistych.
7: Co potwierdza wymiana zdań z ostatnich minut? Morawiecki o Jacku Sasinie mówi, że zajmuje się intrygami. Sasin z kolei wypomina Morawieckiemu współpracę z Donaldem Tuskiem.
10: To jest raport.
7: Pożar w jednym z akademików na łódzkim Lumumbowie. Ogień pojawił się przed godziną 8 rano w akademiku numer 5. Z budynku ewakuowano mieszkańców, a dwie osoby trafiły do szpitala. O przebiegu akcji mówi nam Jędrzej Pawlak z łódzkiej straży pożarnej.
11: Z całego budynku przed przybyciem strażaków ewakuowało się około 50 osób. Prawdopodobną przyczyną tego zdarzenia mogło być zwarcie instalacji elektrycznej, a sam pożar najprawdopodobniej dość długo tlił się, zanim został wykryty.
7: Sytuacja jest już opanowana. W działaniach brało udział 9 zastępów strażaków. Ponad 15 ton nielegalnego tytoniu i 88 tysięcy papierosów bez polskich znaków akcyzy zabezpieczyli funkcjonariusze CBŚP, policji i skarbówki. Towar znaleziono na jednej z posesji w powiecie włocławskim w Kujawsko-Pomorskim. W związku ze sprawą zatrzymano dwóch mężczyzn. O szczegółach nasza reporterka Renata Grudzińska.
12: Funkcjonariusze weszli na teren posesji, gdzie według według wcześniejszych ustaleń miały być magazynowane nielegalne wyroby tytoniowe. Znaleźli je w znajdujących się tam budynkach oraz w naczepie ciągnika siodłowego. Na miejscu zatrzymano dwóch podejrzanych w wieku 32 i 41 lat. Mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratury rejonowej we Włocławku, gdzie prokurator przedstawił im zarzuty dotyczące popełnienia przestępstw skarbowych.
7: Gdyby nielegalny towar trafił na rynek, straty Skarbu Państwa mogłyby przekroczyć 26 milionów złotych.
8: Słuchacie raportu w SC Rock.
7: Hiszpańska potężna firma Nueva Pescanova wycofała się właśnie z planów budowy pierwszej na świecie przemysłowej fermy ośmiornic, która miała powstać na Wyspach Kanaryjskich. Proponowana przez inwestora ferma w porcie Las Palmas na Gran Canaria miała hodować około miliona ośmiornic rocznie w jałowych zbiornikach, powodując jednocześnie bardzo poważne szkody dla naszych mórz i dla oceanów, tak to widzą badacze. Plany te wywołały potężną falę sprzeciwu na całym świecie ze strony organizacji zajmujących się ochroną zwierząt, naukowców, aktywistów oraz opinii publicznej. Wszyscy powoływali się m.in. na niebywałą inteligencję tych mięczaków, która według niektórych ekspertów może w wielu aspektach nawet przewyższać inteligencję psów czy małp człekokształtnych.
2: Pogoda.
7: W piątek pogoda w kratkę. We wschodniej połowie Polski, gdzie chmur będzie najwięcej, lokalnie popada i też momentami zagrzmi. W Tatrach spodziewane są nawet opady deszczu ze śniegiem. Na termometrach od 14 stopni w górach do 23 na Dolnym Śląsku.

0: No tak, do 15 kwietnia 2027 roku to trochę czasu jeszcze pozostaje, ale jak to mawiają, zleci szybciutko, nim się obejrzymy. No właśnie, na 15 kwietnia przyszłego roku zespół 30 Seconds to Mars zapowiedział koncert w naszym kraju. Panowie zagrają w Krakowie, w tamtejszej Tauron Arenie, no i ten koncert będzie częścią transy Beautiful Lie versus This Is War, czyli panowie będą grać utwory ze swoich dwóch płyt, tej drugiej i trzeciej w dyskografii z 2005 i 2009 roku. Odpowiednio. A to był fragment pierwszej z tych dwóch wymienionych przeze mnie płyt, no i nie wyobrażam sobie setlisty koncertowej bez tego utworu właśnie. The Kill, Bury Me, 30 Seconds to Mars, już za nami Westerok. Eskaro, która poleca Państwu bardzo serdecznie ten koncert jako dumny patron tego właśnie wydarzenia. 14 minut po 11, piątkowe przedpołudnie. Ukłony raz jeszcze. Michał Cieślik, dzień dobry.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: I to jest ostatnia godzina piątkowego przedpołudnia, ale nie ostatnia jeszcze, jeżeli chodzi o nasze piątkowe spotkanie. My tutaj razem do 13. Bear McCreary / Duff McKagan i Chad Smith, między innymi. Cool Kids.

No i pięknie te dźwięki by się też sprawdziły przy ognisku, tak sobie pomyślałem. Taka ogniskowa piosenka Red Hotów z płyty Californication. To był ostatni utwór na tej właśnie płycie. Road Trippin' Red Hot Chili Peppers już za nami w ST Rock. Wspominałem dziś o tej demówce Gunsów sprzed 40 lat, która wyciekła do internetu niedawno. To skoro przy tych tematach jesteśmy, tego dnia dokładnie w 77 roku, czyli 49 lat temu, zespół Dire Straits pojawił się w Pathway Studios w północnym Londynie, by nagrać swoją pierwszą demówkę. Podczas tej sesji zarejestrowali pewien utwór, który po tym, jak zagrał go jeden z DJ-ów w radiu BBC, zwrócił uwagę dużej wytwórni, w efekcie czego zespół podpisał kontrakt płytowy. No i tak się przypadkiem złożyło, że ten utwór stał się też pierwszym wielkim hitem tej grupy. No i fajnie się składa też, bo ja mam tutaj na podorędziu ten właśnie utwór i z dziką radością go Państwu teraz zagra. Sultans of Swing, Dire Straits.

0: była Katarzyna Nosowska z Hejem, List. Przypomnę, pani Katarzyna świętuje w tym roku 30-lecie swojej solowej kariery. Sporo niespodzianek na ten jubileusz pani Katarzyna przygotowała. Koncerty, nowa płyta. Gramy już Sos Chaosu, który na tej płycie się znajdzie. Hej, z Katarzyną Nosowską już za nami w Styrok. 23 minuty pozostają do południa, a jeszcze w tej godzinie zmieści się nam inny zespół, który też świętuje swoje 30-lecie, ale o tym powiem za parę minut.
1: Autopromocja. Melina. Styrok.
2: Ktoś, kto ma uszy do słuchania i oczy do patrzenia, czytając Homera zrozumie, że to są wielkie dzieła artystów.
3: Nie. Historia, że Polacy napisali.
2: Nie, ale Szwedzi.
3: Szwedzi,
2: tak. Całkiem niedawno po polsku ukazała się ta książka nawet, która próbuje pokazać, że tułaczki Odysa mają sens tylko w świecie skandynawskim.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie. Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
5: Reklama.
1: Eska Rock. Radar.
6: Łukasz Szaciłowski, zapraszam. Kazik Staszewski od ponad 40 lat gości na polskiej scenie muzycznej, choć ostatnio ogłosił plany zmniejszenia liczby koncertów ze względu na stan zdrowia. Wokalista stał się ostatnio niespodziewanie bohaterem internetowego wpisu Krzysztofa Skiby, który wywołał burzę w internecie. Co takiego napisał muzyk Biktyca? O tym przeczytacie na eskarok.pl w zakładce Radar.
1: Eskarok Radar.
7: This is Ben from Billy Talent, and you're listening to Eska Rock.
8: Yo, it's Villa Amiga from a band called Him, and you're listening to Eska Rock.

Every You Ever Me to zespół Placebo, który w tym roku świętuje 30-lecie swojej działalności, no i część tego świętowania zaplanował w Polsce przy okazji koncertu w Łodzi, który odbędzie się w listopadzie tego roku. Placebo już za nami. No właśnie, co by było gdyby? Można trochę sobie podywagować, ale kiedy Sylvester Stallone zgłosił się do zespołu Queen z pytaniem, czy nie chcieliby umieścić Another One Bites the Dust na ścieżce dźwiękowej do powstającego filmu Rocky 3, odmówili, więc trzeba było poszukać jakiejś innej opcji. No i w Chicago była pewna mało znana grupa, w którą słynny Sly uwierzył, no i przy okazji totalnie odmienił życie tych młodych muzyków, kiedy ci nagrali Eye of the Tiger, który stał się wielkim hitem, no i tego dnia w 1982 roku zameldował się, jak się okaże, na 6 tygodni na szczycie amerykańskiej listy. No i dzisiaj powracamy do tego wielkiego hitu z 1982 roku. Survivor przed nami.

0: To był kult w Esterogi na Łódce w Oslo i tak kończymy to piątkowe przedpołudnie, bo za chwilę będzie 12:00. W samo południe na naszej antenie najnowszy raport, zapraszamy, a już po 12:00 to, o czym wspominałem dzisiaj Państwu, do zdobycia wyjątkowy pakiet winyl plus t-shirt Foreign Tongues zespołu The Rolling Stones. No i proszę być blisko, bo za chwilę bardzo fajny zestaw fanowski będzie do zdobycia.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Autopromocja.
1: Festiwalowe lato z Eską Rock.
2: Lipiec.
1: Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimier Nication. Męskie granie. Poznań, Gdański, Wrocław.
2: Sierpień.
1: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
2: Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
1: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
3: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
3: Reklama.
6: Na włosku wisi rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Głos zabierze Jarosław Kaczyński. Zatrzymani w Stambule podczas meczu. Kibice Górnika Zabrze wracają do kraju. Tysiące firmy taksi znika z rynku. W raporcie biznes i aplikacje przewozowe.
7: SK Rock. Raport.
6: 12:00, Anna Kruszyńska, zapraszam. Rozłam w PiS-ie za chwilę może stać się faktem. W najbliższych minutach głos zabierze prezes Jarosław Kaczyński. To po tym, jak wczoraj upłynął termin ultimatum dla polityków ugrupowania, do północy mieli złożyć oświadczenie, że nie są członkami partyjnych stowarzyszeń. Przede wszystkim Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Grupa posłów, stronników Morawieckiego oświadczeń nie złożyła. To prawdopodobnie będzie oznaczało ich wyrzucenie z partii. Napięcie w PiS-ie rośnie, a te wydarzenia śledzi nasz reporter Michał Rawa.
8: Tak jest, dobry. Wczorajsze rozmowy Morawiecki-Kaczyński nie przyniosły rozwiązania. A ostatnie godziny to kolejna fala przepychanek dwóch partyjnych frakcji. Mateusz Morawiecki w telewizji w Polsce 24 zarzucił Jackowi Sasinowi, że zajmuje się intrygami i zasugerował, że Sasin wepchnął się na wczorajsze spotkanie Morawieckiego z Kaczyńskim. Jacek Sasin wypomniał za to byłemu premierowi współpracę z Donaldem Tuskiem. Takich wzajemnych oskarżeń w mediach społecznościowych było więcej w ciągu ostatnich godzin. Część posłów podkreśla, że od lat są w PiS-ie i sami nigdzie się nie wybierają, a z partii są wypychani.
6: Po południu głos ma zabrać nie tylko Jarosław Kaczyński. Decyzję, którą prawdopodobnie za chwilę ogłosi około 14:00, ma skomentować także Mateusz Morawiecki. Kibice Górnika Zabrze zatrzymani w Stambule podczas meczu eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów z tamtejszym Fenerbahce wracają do kraju, dowiedział się nasz reporter. Te doniesienia potwierdza także MSZ. Przypomnijmy, w środę fani Górnika Zabrze starli się na trybunach stadionu w Stambule najpierw z ochroną, a później także z miejscową policją. Zatrzymanych zostało 9 Polaków, trafili do aresztów. Ostatecznie tamtejsze władze zdecydowały o deportacji bez formalnego stawiania zarzutów. W ich powrocie do kraju pomogły nasze władze konsularne, a także sam klub. Po jednego z zatrzymanych, jak się dowiadujemy, musieli polecieć rodzice, bo był niepełnoletni.
7: Słuchacie raportu w SC Rock.
6: Wzięli sprawę w swoje ręce druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławęcinku Starym koło Białej Podlaskiej. Chcą sami uzbierać na busa, który ma być wykorzystywany do przewozu młodzieżowej oraz dziecięcej drużyny pożarniczej. Celem jest zebranie 1 000 000 butelek kaucyjnych, mówi Adrianna Gawrońska, druhna.
9: Mieszkańcy przyjeżdżają, podrzucają, bo mamy ustawione kontenery pod świetlicą, ale do tej pory też ustawiliśmy specjalne kontenery i pojemniki w newralgicznych punktach miasta Biała Podlaska.
6: Zamiast ograniczać się do tradycyjnych zbiórek zbiórek pieniężnych, druhowie postawili na ekologię i angażowanie całej społeczności. Podczas akcji nazwanej 1 milion do tej pory udało się zebrać około 15 tysięcy butelek.
1: Eskarok Biznes.
6: Jest decyzja środowiskowa dotycząca rozbudowy lotniska Chopina w Warszawie. Regionalny dyrektor ochrony środowiska nadał jej rygor natychmiastowej wykonalności, podały polskie porty lotnicze. Po modernizacji ma ona obsługiwać ponad 30 milionów osób rocznie. Firmy taksi znikają z rynku. Taksówkarze coraz częściej muszą zamykać swoje biznesy. Zazwyczaj są to jednoosobowe działalności gospodarcze. Znikają jednak także duże, znane korporacje, które tracą klientów. Upadają lub zostają wchłonięte przez globalnych graczy. Rosnąca konkurencja ze strony międzynarodowych aplikacji przewozowych staje się powoli nie do wytrzymania.
4: Mamy informację, że samochodów świadczących usługi odpłatnego przewozu osób w Warszawie jest ponad 60 tysięcy. To jest niemożliwe, żeby jednoosobowa działalność gospodarcza świadcząca usługi od 30 lat wytrzymała tą presję i tą konkurencję.
6: Mówi przewodniczący NSZZ Solidarność Taksówkarzy Zawodowych Paweł Staturski. Aplikacje przewozowe przyciągają swoich klientów dostępnością i niskimi cenami. Jak mówią taksówkarze, żeby zarobić na życie, wielu kierowców aplikacji pracuje kilkanaście godzin dziennie.
1: Pogoda.
6: Dziś zachmurzenie umiarkowane, przelotne opady deszczu na wschodzie, a na południu burze. Na szczytach Tatr opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura od 18 do 22 stopni. Chłodniej w obszarach podgórskich Karpat, tam od 14 do 17 stopni, a ciśnienie 1002 hektopaskale.

0: To był sztywny balans i westerogi spotkanie z... 13 minut po 12, piątkowe popołudnie, już 24 lipca. Kłaniam się raz jeszcze, Michał Cieślik. Dzień dobry, no i zapraszam na te trzy ostatnie kwadranse naszego piątkowego spotkania. Do 13 jesteśmy tutaj razem. Proszę być blisko radia, bo jak powiedziałem, bardzo fajny zestaw prezentów od The Rolling Stones. W tej godzinie będę mieć dla Państwa.
1: Ten kawałek. Dobrze. Dobrze rokuje.
0: A tak w ogóle to na fajnym koncercie byłem wczoraj w warszawskiej Progresji. Proszę zajrzeć do naszych social mediów, ponieważ relacje z tego koncertu tam się właśnie pojawiły. Suede wczoraj na koncercie w Warszawie, Brett Anderson na scenie się pojawił. Wił się jak kociak jakiś normalnie. No i pięknie śpiewał. Beautiful Ones, So Young, Everything Will Flow. No pięknie było. Tego akurat nie zaśpiewał. A szkoda. Emotionally Unavailable.

0: To był Manam w Estero, kocham cię, kochanie moje. No a my teraz powracamy do najnowszej płyty The Rolling Stones, Foreign Tongues, która za chwilę w wersji winylowej będzie do przejęcia. No ale wcześniej jeszcze Mick Jagger o pracy nad tą nową płytą.
1: The weird thing is that you know, hadn't done a record.
2: Najdziwniejsze jest to, że wcześniej przez bardzo długi czas nie nagrywaliśmy nowego albumu. Hackney Diamonds był pierwszą płytą z premierowym materiałem od około 18 lat. W pewnym momencie człowiek zaczyna myśleć, że kolejnego albumu już nigdy nie będzie. A jednak jesteśmy tutaj z następnym i to całkiem szybko.
1: When we made Hackney Diamonds, we had a lot of material. Which sometimes happens, doesn't happen. So,
2: podczas pracy nad Hackney Diamonds mieliśmy bardzo dużo materiału. Zdarza się, że inspiracje przychodzą wyjątkowo obficie. Mieliśmy więcej utworów niż mogliśmy umieścić na płycie, więc od razu postanowiliśmy, zachowajmy, powstanie kolejny
1: album. Hackney Diamonds, because we had some, and some of the tracks on this are from Hackney Diamond sessions. I'm not that many. I can't remember which ones. I've looked at the track listings to find out. But
2: już wtedy planowaliśmy następcę Hackney Diamonds. Kilka utworów na nowej płycie pochodzi jeszcze z tamtych sesji nagraniowych, choć nie jest ich wiele. Od początku wiedzieliśmy, że te piosenki są zbyt dobre, żeby trafiły do szuflady i pokryły się kurzem. Później rozpoczęliśmy pracę nad nowym albumem i napisaliśmy jeszcze więcej utworów.
1: Then we started planning to do this, and we've ended up with even more tracks.
0: Oj tak, Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie Wood znów stanęli na wysokości zadania. Dodajmy, to już druga płyta wydana po śmierci wieloletniego perkusisty Charlie'ego Wattsa, aczkolwiek w jednym z utworów Charlie'ego można usłyszeć, bo to nagranie pochodzi z jednej z jego ostatnich sesji przed śmiercią w 2021 roku. I o jaki utwór na tej płycie chodzi właśnie? Zestaw winyl plus t-shirt Foreign Tongues zespołu The Rolling Stones jest do przejęcia. Ten zestaw można sobie podejrzeć w naszych socialach, także odsyłam zainteresowanych. No i czekam oczywiście na głosówki z odpowiedzią na to pytanie na naszym Messengerze. W jakim utworze można usłyszeć na tej nowej płycie Charlie'ego Wattsa?

0: All Apologies, Nirvana w SC Rock. No tak, pytałem o tytuł jednego z utworów na nowej płycie The Rolling Stones, w którym można usłyszeć Charlie'ego Wattsa, a to dzięki nagraniu pochodzącemu z jednej z jego ostatnich sesji przed śmiercią w 2021 roku. O jaki utwór chodzi? Pan Paweł.
1: Cześć, to pewnie jest Hit Me in the Head, ale słucham was przez internet, więc już jestem za późno.
0: Panie Pawle, więcej wiary. Mało tego, że podał pan dobry tytuł, to jeszcze był pan najszybszy, jak się okazuje. I to właśnie do pana wędruje ten wyjątkowy zestaw fanowski, winyl i t-shirt Foreign Tongues zespołu The Rolling Stones. Może sobie pan to podejrzeć w naszych socialach, ponieważ tam zamieściliśmy no, taki stosowny obrazek, ba, może nawet filmik. Panie Pawle, gratulacje, ten fantastyczny zestaw jest już pana, a ja mam dobre informacje, jeszcze, jakby tego było mało, bo dzisiaj po godzinie 13 uda Wida także taki zestaw jest do zgarnięcia, także jeżeli ktoś się nie załapał tym razem, no to proszę słuchać uważnie już po 13, może wtedy się uda. Trzymam kciuki.
2: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: Nowy koncept Fiata Multipla, który jest nawiązaniem do tej Multipli z 56 roku i wygląda obłędnie.
2: Łukasz Bąk.
4: Samochód, słuchajcie, zrobiony z tego, co Włosi znaleźli w koszu na śmieci za fabryką i ten samochód jest genialny.
2: W każdą sobotę drift w Terze Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
6: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
7: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
2: Autopromocja. Reklama.
8: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
9: Playlista osobista.
10: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
9: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
10: Zapraszam, Michał Cieślik.
11: Reklama.
12: Hi, I'm Phil Collins.
13: I'm Joe Elliott. We're from Def Leppard.
14: Hi, this is Beto.
15: And this is Paavo from Apocalyptica
14: on SC Rock.

To był Nickelback w Esther Rock. Tymczasem nadchodzi nowa płyta, która ukaże się pod koniec października. Everything Under the Sun to jej tytuł. A za nami utwór zatytułowany Bones for the Crows. Teraz z kolei mała powtórka z tego minionego, koncertowego, bardzo udanego, nie zawaham się użyć tego określenia, weekendu. Systemowe Down w sobotę i niedzielę wieczorem zagrali na PGE Narodowym, kończąc tym samym z przytupem europejską część trasy koncertowej. Roulette też zagrali w Warszawie. System of a Down przed nami.

0: To była Koma i Daleka droga do domu. To już na koniec naszego piątkowego spotkania w SC Rock. Zbliżamy się powoli do 13:00. Za chwilę najnowszy raport. Zapraszamy. Tuż po 13:00 pojawią się Stąsi w SC Rock, Anybody Seen My Baby. Pojawi się też Dawid Zygmunt, który spędzi z Państwem dalszą część tego popołudnia, skoro przy Stąsach jesteśmy. Dawid będzie miał dla Państwa kolejny pakiet fanowski, czyli płyta winylowa i koszulka. Wszystko oczywiście związane z płytą Foreign Tongues, która od 2 tygodni jest z nami. Takiej przyjemności dzisiaj po południu dla Państwa. Ja pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas. Michał Cieślik, zmykam. W razie czego będę się tutaj kręcił jutro popołudniową porą, więc gdybyśmy się mieli nie usłyszeć, właśnie wtedy to dobrego weekendu Państwu życzę.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: Każdą sobotę o 7:00
2: w ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00
2: ESC Rock. W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
4: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
1: Reklama.
5: Rozłam w PiSie. Kaczyński ogłosił wyrzucenie z partii ponad 30 posłów. Rosną ceny paliw. 8 zł. To możliwy scenariusz, mówią eksperci. W raporcie Jürgen Klopp, nowy selekcjoner reprezentacji Niemiec.
6: SK Rock. Raport.
5: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. Trzęsienie ziemi w polskiej polityce. Rozłam w PiSie stał się faktem. Jarosław Kaczyński ogłosił wyrzucenie z partii grupy ponad 30 posłów. Ci nie złożyli oświadczenia o rezygnacji z udziału w partyjnych stowarzyszeniach. Prezes PiSu nazywa to rezygnacją z członkostwa w partii.
7: Około 30 kilku posłów naszej formacji zrezygnowało z członkostwa. W związku z tym we wtorek w przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego, który po prostu przyjmie ten fakt do wiadomości.
5: Jarosław Kaczyński podkreślił, że politycy PiSu znali konsekwencje niepodpisania partyjnej deklaracji.
7: Sprawa jest związana z jednej strony ze stowarzyszeniem, ale przede wszystkim z propozycją, która padła już wiele tygodni temu, żeby podzielić naszą partię. Oczywiście na to zgody w żadnym wypadku być nie mogło.
5: Wyrzuceni posłowie to członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, m.in. Michał Dworczyk, Szymon Szynkowski-Welsenk czy Piotr Miller.
6: To jest raport.
5: 5 osób nie żyje, 9 zostało rannych. To w wyniku rosyjskiego ostrzału miasta Słowiańsk na wschodzie Ukrainy. Rosjanie zrzucili rano na miasto 2 bomby lotnicze. Uszkodzone zostały bloki mieszkalne, a także przedsiębiorstwa. Znów zaatakowany został też Kijów. Tylko w ciągu 10 minut na miasto skierowanych zostało około 12 rakiet balistycznych. Nad ukraińską stolicą działa obrona przeciwlotnicza, a według wstępnych danych są ranni. Od kilku dni ceny na stacjach paliw znów idą ostro w górę. W Lublinie za litr 95 płacimy nawet 7,20 zł, w Warszawie 7,40, a za olej napędowy miejscami 7,50 zł. Jest coraz gorzej, przyznają lubelscy kierowcy.
8: Trochę za wysokie są, porażka.
9: Ceny paliwa się zmieniają z dnia na dzień. Nie ma co się nastawiać na jakąś stabilizację w tej materii.
8: Mam takiego kolegę, który mówił, że ograniczył wyjazdy.
10: Dość sporo.
11: Boli, boli. Nie ukrywam, mnie jeżdża. Wolę rower.
12: Strasznie drogo. Nie wyrabiam.
5: Eksperci przyznają, że paliwa za 8 zł to możliwy scenariusz. Rząd na razie wstrzymuje się z decyzją o przywróceniu obniżek z programu CPN.
6: Słuchacie raportu w SC Rock.
5: I jeszcze sport. Były trener Lewandowskiego, Błaszczykowskiego i Piszczka, Jürgen Klopp, został selekcjonerem reprezentacji Niemiec. Zastąpił Juliana Nagelsmana, który odszedł ze stanowiska po odpadnięciu drużyny narodowej w 1/16 finału Mistrzostw Świata. 59-letni Klopp pracował jako trener w Mainz, Borussii Dortmund i Liverpoolu. W 2019 roku sięgnął z angielskim zespołem po triumf w Lidze Mistrzów. Przez ostatnie 2 lata pracował dla Red Bulla.
1: Pogoda.
5: Dziś zachmurzenie umiarkowane, przelotne opady deszczu na wschodzie, a na południu burze. Na szczytach Tatr opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura od 18 do 22 stopni. Chłodniej w obszarach podgórskich Karpat, tam od 14 do 17 stopni.

A kuku! I też jestem zaskoczony, ale to taka kolejna wakacyjna niespodzianka. Zaczniemy w takim składzie wcześniej i wcześniej zaczniemy weekend. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Polsko, dzień dobry tu SK Rock. Po 13 mieliśmy Van Halen, mieliśmy Stonesów, a żeby się wkupić w wasze łaski, to mam dla was nowy winyl i koszulkę od Stonesów. Oddam takie fanty za żywiołowe wyznanie miłości dla zespołu The Rolling Stones. Krótkie, szczere głosówki proszę słać na Messengerze naszym radiowym. No ale można odzywać się także w innych sprawach. Zapraszam do godziny 17. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Witam, panie Zygmuncie.
1: Witam stację, której słucha moja żona. Naprawdę, i często jak jeździmy, to jestem naprawdę tak egoistycznie zadowolony, że gracie nasze kawałki. Chciałem wszystkich pozdrowić. Piątek, piąteczek, piątunio. No po prostu kocham was, przyjaciele, wszystkich słuchaczy radio SK Rock. Słuchajcie jak najwięcej rock'n'rolla, bo rock'n'roll nigdy nie zginie. T-Love.

0: Fallout Boy w Radiu SK Rock i to nie jest ich kawałek, to ich wersja utworu Billy'ego Joela z roku 89. I to była taka kartka z kalendarza. A w tym tygodniu w kalendarzu rocznica śmierci Ozziego i Amy Winehouse, ale mamy też radośniejsze okazje, urodziny Slasha czy Micka Jaggera, a jeśli ktoś z Państwa też coś świętuje, to bardzo proszę o sygnał, bo Państwo wiedzą, że jak jest okazja, to ja wyciągam fleta. Najlepszego!
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Banan rano jest bardzo dobry, ma dużo energii. Ja dzisiaj zmiksowałem sobie dwa banany.

0: z odrobiną mleka i to było moje śniadanie.
1: Ja z Kądziem nigdy do śniadania wspólnego nie usiądę.
2: A widzisz?
1: Na Madarze rozpoczęto w lipcu testy systemu transportu dronami bananów z trudno dostępnej plantacji.
2: Teraz będziemy śpiewać dzieciom, lecą drony z bananami?
3: Płyną statki z bananami w siną dal.
4: 6 na 9.
5: Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: Reklama.
7: 4 przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
8: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
9: Reklama.
10: SK Rock. Radar.
11: Łukasz Szaciłowski. Zapraszam. Zespół Rammstein wciąż pozostaje w uśpieniu. Nie oznacza to jednak, że odpoczywają jego muzycy. Nie da się ukryć, że wyjątkowo dużo dzieje się teraz u Tila Lindemana. Wokalista nagrywa i wydaje nową muzykę, sporo koncertuje, a do tego zorganizował własny festiwal. No i właśnie podczas tego festiwalu okazało się, że Till Lindemann przygotował niespodziankę związaną z naszym pięknym krajem. Cóż to za niespodzianka? Tego dowiecie się na skrok.pl w zakładce Radar.
10: Skrok Radar. Dobrze rokuje.

0: Muse na antenie Eski Rock. To Muse ze swojej nowej płyty, płyty idealnej na długie wakacyjne podróże. Raz jest szybko, raz jest wolno. Zmienne tempa, różna dynamika, nie będą się Państwo nudzić. I gdziekolwiek ruszacie, życzę szerokiej drogi, a może Waszą destynacją w ten weekend będzie Łódź, bo tam Łódź Summer Festival. Zagrają m.in. Jet, Bastille i Nocny Kochanek. A w ten weekend mamy też Ostrów Rock Festival i Festiwal Jana Borysewicza. No chyba, że macie inne propozycje, to chętnie przyjmę. To Państwo dają znać, skąd wychodzicie i dokąd zmierzacie. A pan Grabasz? Co teraz robi?
1: Mieszkam w teczce tekturowej. Mole chodzą mi po głowie. Czyjeś gumowe rękawiczki otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, co jest. Mieszkam w teczce

0: Alice in Chains w Esterok. To była Alicja w łańcuchach, a raport w Esterok już za chwilę, za 3 minuty 14, za 3 minuty raport.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki. Zapraszam na pokład mojego Greyhounda. Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21. Łukasz Szeciłowski, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
2: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
2: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl, strona dla ludzi rocka.
2: Eskarock.pl, dobrze rokuje w internecie.
3: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Reklama.
4: Koniec PiSu w obecnym kształcie. Jarosław Kaczyński wyrzucił ponad 30 posłów. Stwarzał zagrożenie na autostradzie A1. Jest 3-miesięczny areszt dla pijanego kierowcy. Braniewo walczy z żywiołem. Woda przelała się przez 2 zbiorniki retencyjne.
2: SK Rock. Raport.
4: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. Jest po wszystkim, mówi Jarosław Kaczyński. To koniec PiSu w obecnym kształcie. Prezes partii ogłosił wyrzucenie z niej grupy ponad 30 posłów. To politycy, którzy nie zrezygnowali z członkostwa w Stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Za chwilę ma on skomentować te przełomowe wydarzenia w polskiej polityce. Na Sejmie śledzi je nasz reporter Michał Rawa.
5: Tak jest, dzień dobry. Jarosław Kaczyński podkreślił, że formalne wyrzucenie z partii tych ponad 30 posłów nastąpi w przyszły wtorek, ale nie podpisanie przez nich oświadczenia oznacza rezygnację z członkostwa w PiSie.
6: Jest, można powiedzieć, w jakimś sensie po wszystkim, no pewna formalność jeszcze musi być dokonana, bo my przestrzegamy statutu.
5: Wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego skomentował już jeden z najbliższych współpracowników Mateusza Morawieckiego, europoseł Piotr Miller. Podkreślił, że żaden z członków Stowarzyszenia Rozwój Plus nie zrezygnował z członkostwa w PiSie i nie tego dotyczyły przedstawiane do podpisu oświadczenia.
4: No, my czekamy na komentarz Mateusza Morawieckiego. Jego konferencja właśnie się rozpoczęła.
2: To jest raport.
4: 3 miesiące aresztu dla pijanego kierowcy, który na autostradzie A1 stwarzał zagrożenie dla innych. Sąd rejonowy w Częstochowie uwzględnił wniosek prokuratury wobec Krzysztofa K. Mężczyzna 18 lipca, mimo sądowych zakazów prowadzenia pojazdów, wsiadł za kierownicę i doprowadził do kolizji w rejonie węzła Woźniki. Był pijany. Opinię publiczną zszokował fakt, że pierwotnie prokurator nie postawił zarzutów i nie wnioskował o areszt. Teraz mężczyzna usłyszał m.in. zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. To słuszna decyzja, bo grozi mu wysoka kara więzienia. Komentuje prokurator Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie.
7: Chcę zaznaczyć, że takie przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności do 12 lat, a także uzasadnioną obawą ucieczki lub ukrycia się przez podejrzanego, a także uzasadnioną obawą matactwa z jego strony.
4: Śledczy ustalili, że Krzysztof K. jechał autostradą tak zwanym wężykiem i uderzył w ciężarówkę. Został zatrzymany przez innych kierowców. Badanie wykazało 2,7 promila alkoholu w organizmie. Złamał też sądowe zakazy prowadzenia pojazdów i zignorował decyzję o cofnięciu uprawnień. Braniewo walczy z żywiołem. To województwo warmińsko-mazurskie. Po ulewnych deszczach woda przelała się przez 2 zbiorniki retencyjne. Jeden na terenie jednostki wojskowej, drugi w centrum miasta. Zniszczeniu uległy nowy skwer, chodnik i ścieżka rowerowa. Strażacy udrożnili zatkane przepusty i sytuacja jest już opanowana.
8: Wykorzystujemy agregaty pompowe. W ten sposób przypompowaliśmy wodę z akwenu do pobliskiego kanału odpływowego. Na miejscu ułożone zostały rękawy przeciwpowodziowe oraz około 500 worków z piaskiem. Dodatkowo rozłożono łącznie 8 zapór przeciwpowodziowych zabezpieczających drogę.
4: Mówi rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wróblewski. Jak zapewniają władze Braniewa, sytuacja jest opanowana i nie ma potrzeby ewakuacji mieszkańców.
1: Eskarok Biznes.
4: Jest drogo, a będzie jeszcze drożej. Cena ropy naftowej na światowych giełdach osiągnęła poziom 100 dolarów za baryłkę, co przekłada się na wzrost kosztów tankowania. Za litr benzyny PB95 kierowcy płacą obecnie 7 zł 29 groszy. Zdaniem analityków to nie koniec podwyżek.
9: Spodziewamy się właśnie wzrostu cen w okolice 8 zł. Także im wcześniej zatankujemy, tym mamy większą szansę, że unikniemy kolejnej podwyżki, która się naprawdę wydaje nie do uniknięcia.
4: Mówiła Urszula Cieślak, analityk rynku paliw z biura Reflex. 4 na 10 kasyn online działających na polskim rynku to podmioty z szarej strefy, wynika z raportu Warszawskiego Instytutu Przedsiębiorczości. W ubiegłym roku z usług nielegalnych operatorów korzystało ponad 3 miliony Polaków, lokując depozyty warte 15 miliardów złotych.
1: Pogoda.
4: Piątek pochmurny z przelotnymi opadami deszczu. Burze możliwe we wschodniej połowie kraju. Temperatura od 19 do 22 stopni. Najcieplej dziś w Poznaniu, Bydgoszczy i we Wrocławiu. Tam 24 kreski. Chłodniej będzie w rejonach podgórskich od 13 do 17 stopni. A poprawa pogody w weekend. Od 21 stopni na północy, około 24 w centrum, do 28 stopni na zachodzie. Słabe przelotne opady deszczu tylko na krańcach południowo-wschodnich.

a za oknem lato. Może trochę lipcopad, ale ma być lepiej. A na dobry finał tygodnia mam dla Was prezenty, winyl i koszulkę od zespołu The Rolling Stones. Nowe fanty z okazji nowej płyty. Wystarczy w sposób emocjonalny, żywiołowy wyrazić miłość do Stonesów. Przyjmuję głosówki na naszym Messengerze i kłaniam się Państwu. Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, to jest SK Rock, to jest przedkolumna i wcześniej zaczynamy, żeby wcześniej zacząć weekend. A zmierzamy do niego z kalifornijską energią, bo to Billy i Dexter, którzy dobrze rokują, a ja z Wami do 17. Dawid Zygmunt, witajcie, witajcie.

0: The Verve w Radiu SK Rock. A to w tym utworze wykorzystano sample, które gwizdnęli Rolling Stonesom. A ja im gwizdnąłem koszulkę i winyl dla Państwa. I czy są tutaj fani Stonesów? Za miłość to dodaję takie prezenty. Halo, halo?
1: Cześć, Dawido.
0: Cześć.
1: Tak. Kochać, kochać, kochać. Żeby coś pokochać, to trzeba móc mieć, przytulić.
0: Panie Rafałku, ale o tym to pogadamy w sypialni.
1: Cześć.
0: Pani Martyno?
2: Bardzo żywiołowo wyznam, że nie ja, ale mój tata absolutnie kocha Stonesów, wobec czego dla niego chciałabym tę płytę winylową i koszulkę właśnie wygrać.
0: Panie Martynko, ale to trzeba było tak
3: kocham,
0: właśnie,
3: kocham,
0: tak z energią.
3: Kocham,
0: dokładnie, jak pan Jarek.

0: albo jak pan Robert. Posłuchajmy, halo, halo.
1: I love you, I love you, I love you.
0: O, proszę.
1: Muszę ją mieć. I can get no. Yeah, yeah, satisfaction. I ain't
0: I za tę głosówkę wysyłam prezent.
1: I love you.
0: Gratuluję.
2: Autopromocja. Melina. Melina. Rock.
3: To jest pokazanie, że i Iliada, i Odyseja to są traktaty polityczne. Dokładnie na nasze czasy. Bo jak przyjrzysz się temu, jak wygląda i Odys i jego działania, i Achilles, ci superbohaterowie, jeden jest najmądrzejszym, najsprytniejszym politykiem wszechświata, Odyseusz. Drugi jest największym wojownikiem, superbohaterem, jak Universal Soldier, tylko żywy. Pokazuje nam, jak superjednostka ma moc zniszczenia własnej wspólnoty.
2: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
5: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no, dajcie spokój, ja nie o tym.
2: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
5: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
2: Reklama.

A ja tydzień temu usłyszałem nice to meet you. I powiem Państwu, usłyszeć takie słowa z ust kobiety, którą się podziwia, z ust osoby, którą kiedyś oglądałem na plakatach w Bravo, to jest wielkie przeżycie. Tydzień temu spotkaliśmy się ze Skin, z zespołu Skangenenzi i dobrze, że mi żyłka z wrażenia nie pękła. Fragmenty tej rozmowy ze Skangenenzi są na naszym Instagramie, ale już teraz mały spoiler. Na pytanie hedonizm czy weak, pani Skin odpowiedziała weak. Not a weak.

0: Pink Floyd na finał tej godziny w Radiu SK Rock. Hey You! I nie dało się chyba lepiej zamknąć tej części naszego spotkania. Po takich dźwiękach to trzeba zamknąć japę i po prostu spokojnie pooddychać. To może odetchniemy. Krótka przerwa. Za chwilę raport.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z SK Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj SK Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
3: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaf.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
6: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
8: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
9: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.

0: Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Głos zabrał Mateusz Morawiecki. Strzały w Zielonej Górze. Napastnik zaatakował trójkę rowerzystów. Skrzyknęli się ludzie dobrej woli. W Łodzi powstała kuchnia społeczna.
1: SK Rock. Raport.
0: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Mateusz Morawiecki zabiera głos po rozłamie w PiS-ie i zapewnia, do ostatniej chwili walczyliśmy o jedność obozu Prawa i Sprawiedliwości. Były premier i jego stronnicy nie zrezygnowali ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, mimo partyjnego ultimatum. W związku z tym Jarosław Kaczyński ogłosił, że ponad 30 posłów zrezygnowało z członkostwa w PiS-ie. Przenosimy się do Sejmu. Tam konferencja Mateusza Morawieckiego. Przysłuchiwał się jej nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Dzień dobry. Były szef rządu zapewniał, że do końca walczył o jedność w PiS-ie i że jeszcze dziś rano wysłał listy do prezesa z kolejnymi propozycjami. Znów usłyszeliśmy o intrygantach, którzy chcieli Mateusza Morawieckiego i jego ludzi z partii właśnie wypchnąć. Wiemy też, ilu tych ludzi ostatecznie jest.
3: Jest nas 40 posłów, senator oraz 3 europarlamentarzystów.
2: Padły też pytania o nową partię i klub parlamentarny. Były premier odpowiedzi w tych sprawach jednak unikał i zaznaczał, że te kwestie muszą zostać jeszcze przedyskutowane.
0: Jest decyzja prezydenta. Karol Nawrocki podpisał nowelizację o ochronie zwierząt, a chodzi o trzymanie psów i kotów na uwięzi. Do tematu będziemy wracać.
1: To jest raport.
0: Teraz Zielona Góra i strzały przy osiedlu Zacisze. Napastnik zaatakował trójkę rowerzystów. Jeden z nich z ranami postrzałowymi trafił do szpitala, mówi Małgorzata Stanisławska z zielonogórskiej policji.
4: Doszło do awantury pomiędzy 3 rowerzystami a osobą pieszą. Pieszy wyciągnął broń. Ze wstępnych ustaleń wynika, że była to broń czarnoprochowa i doszło do postrzelenia jednego z rowerzystów, który z raną trafił do szpitala, gdzie został poddany zabiegowi.
0: Już wiadomo, że to jeszcze nie koniec sprawy.
4: Policjanci wkrótce zdecydują, czy i jakie zarzuty usłyszy zatrzymany mężczyzna.
0: A chwilę przed atakiem anonimowe ostrzeżenie przed podejrzanym mężczyzną trafiło do sieci. 8 000 zł i 23 punkty karne otrzymał kierowca, który zawrócił na S3 i pojechał pod prąd korytarzem życia w zachodniopomorskim. Do sytuacji doszło na drodze ekspresowej na wysokości Klinisk Wielkich w stronę Świnoujścia.
5: Policjanci otrzymali od świadka informację o 27-letnim kierującym, który stojąc w zatorze drogowym na drodze ekspresowej S3, zawrócił i pojechał pod prąd korytarzem życia aż do zjazdu do miejscowości Kliniska Wielkie. Funkcjonariusze szybko ustalili sprawcę.
0: Relacjonuje Martyna Kowalska z policji w Goleniowie. Mężczyzna otrzymał 2 mandaty za jazdę pod prąd na ekspresówce oraz za przejazd drogą pojazdów uprzywilejowanych.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Ludzie dobrej woli skrzyknęli się i w Łodzi, w pobliżu namiotu zupy na Pietrynie, powstała kuchnia społeczna. Jest wyposażona we wszystko, co jest potrzebne do przygotowania posiłków. Mogą tu przychodzić i gotować sobie ludzie w kryzysie bezdomności i ci, którzy nie mają możliwości gotować w domu. Relacja Elżbiety Piotrowskiej.
6: Świetnie wyposażona kuchnia, klimatycznie, fajnie, niby wielka przestrzeń, ale tak ciepło i domowo. Każdy tu może przyjść i sobie ugotować.
7: Każdy, kto potrzebuje, każdy, kto nie ma gdzie ugotować, może przyjść i przygotować sobie posiłek. Michał Bogusławski, prezes zarządu Stowarzyszenia Szczypta Dobra. Każdy, kto potrzebuje chwili w miejscu, gdzie może poczuć się bezpiecznie, gdzie może poczuć, że ma sprawczość nad tym, co robi, może tutaj przyjść, skorzystać z wsparcia, ale nie tylko w postaci przygotowania posiłku, również w postaci czytania książki, spotkania ze specjalistami, porozmawiania z naszym streetworkerem. Więc ta przestrzeń jest dla każdego, kto czegoś takiego potrzebuje, w szczególności dla osób w kryzysie bezdomności.
0: Kuchnia w Łodzi działa przy ulicy Stanisława Kostki i można w niej gotować od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 15.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
9: Pogoda.
0: IMGW ostrzega przed burzami. Alerty pierwszego stopnia zostały wydane dla 4 województw: lubelskiego i podlaskiego, a także części województwa mazowieckiego i podkarpackiego. Najcieplej dziś w Poznaniu, Bydgoszczy i we Wrocławiu 24 stopnie, 23 w Opolu i Szczecinie, a w Kielcach, Lublinie i Rzeszowie 20 kresek. Chłodniej w rejonach podgórskich, tam od 13 do 17 stopni. Poprawa pogody w weekend. Temperatura od 21 stopni na północy, około 24 w centrum, do maksymalnie 28 stopni na zachodzie.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
10: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
11: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta. Zaczynamy drugą część naszego spotkania, już tę część właściwą. To jest kolumna piątkowa, kolumna przedweekendowa. Mieliśmy Before, to teraz się zacznie prawdziwa impreza. I bilety na fajną imprezę, bilety na Off Festival do zabrania i będzie rock and roll. Zapraszam, zapraszam. Razem do 17:00. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: David Bowie. Pan David zabrał nas w kosmos, a ja ze śpiewem na ustach, la, la, la, la, ze śpiewem na ustach zabieram was teraz do kopalni.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie wykopujemy utwory, które nam się trochę zakurzyły, a nasze wykopalisko zostało odkurzone po tym, co wydarzyło się w miniony weekend. No i przez cały tydzień państwo zbierali szczękę z podłogi po koncertach zespołu System of a Down i nawet nie wiecie, jak żałuję, że mnie na tych koncertach nie było. I gdybym miał wybrać jeden utwór, którego żałuję najbardziej, to byłby to ten utwór. Kompozycja z płyty Mesmerize, kompozycja z jednej z moich ukochanych płyt, utwór BYOB. I co państwo na to?
2: Redakcja Leski Rock. Mam nadzieję, że utwór System of a Down BYOB został na stałe odkopany i będzie ciągle puszczany na waszej antenie, bo to jest naprawdę przezajebisty numer.
0: Tu się zgadzam. BYOB to System of a Down w kopalni odkrywkowej.

0: ostatnio odpaliłem oficjalną playlistę o festiwalu na Spotify, bo wahałem się, czy jechać. Znałem tam z 3-4 artystów i odkryłem tyle niesamowitych zespołów, wspaniałej muzyki, o której istnieje nie miałem pojęcia, że teraz już wiem na 100%. Będę w Dolinie Trzech Stawów i polecam wszystkim.
1: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro.pl lub zadzwoń na numer 691-613-613.
2: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
3: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: Reklama.

0: The Cure w programie Kolumna Zygmunta w Esterok. Cure, czyli gwiazda minionego openera. A kto na ofie? No między innymi Flaming Lips. Magazyn Q umieścił ten zespół na liście 50 zespołów, które należy zobaczyć przed śmiercią. Chyba namówili. A tak się składa, że mam dla was karnety na Off Festival. Ostatnie dwa do zabrania. To impreza, na której odkrywa się masę różnych dźwięków, dlatego pytanie brzmi: co ostatnio odkryliście? Może coś głupiego, a może coś poważnego. Czekam na krótkie głosówki na Messengerze naszym radiowym i słucham państwa. A wspólnie za chwilę posłuchamy raportu.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESCRO.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00
2: w ESCROK.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESCROK.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja.
4: ESCROK. Raport.
5: Anna Kruszyńska, zapraszam. Europa zmaga się z pożarami. Władze Hiszpanii ogłosiły stan wyjątkowy na terenie wspólnoty Madrytu. Ewakuowano ponad 20 tysięcy osób. Tymczasem na południowym zachodzie Francji ewakuowano 43 tysiące osób. Madryt i Paryż zwróciły się o uruchomienie unijnego mechanizmu ochrony ludności. Trzymanie psów i kotów na uwięzi będzie zakazane. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Będzie ona obowiązywać po roku od ogłoszenia. To drugie podejście do wprowadzenia zakazu. W ubiegłym roku Karol Nawrocki zawetował pierwszą ustawę łańcuchową.
4: To jest raport.
5: Koniec z wyrzucaniem nowych ubrań. Od 19 lipca duże przedsiębiorstwa nie mogą niszczyć niesprzedanej odzieży i obuwia. Mimo to w Polsce nadal brakuje krajowych regulacji. Ministerstwo Rozwoju i Technologii przekazało, że trwa wybieranie właściwego organu, który będzie pilnował przestrzegania przepisów. A jak będzie to wyglądać w praktyce?
6: Zmieni przede wszystkim to, że producenci nie będą mogli wyrzucać nadwyżki ubrań, którą wyprodukują. Chodzi o to, żeby w swoim planie biznesowym które się uwzględniali to, że nie będą mogli produkować tak wiele, nie biorąc za to odpowiedzialności.
5: Mówi Magdalena Zając, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste.
7: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: SK Rock Sport.
5: Wraca piłkarska ekstraklasa. Mistrzowskiego tytułu będzie bronił Lech Poznań, który jutro podejmie Krakowie, a jako pierwsi do gry wejdą piłkarze Beniaminka, Wieczysty i Kraków, którzy o 18:00 zagrają z Radomiakiem. Będzie to pierwsze oficjalne starcie obu zespołów. Na ławce trenerskiej zadebiutuje Tomasz Kaczmarek, nowy trener Radomiaka.
8: Celem musi być od początku do końca, abyśmy my ten mecz byli w stanie zdominować, pokazać, że jesteśmy silni, pokazać, że jesteśmy gotowi, pokazać, że jesteśmy fizycznie przygotowani i po prostu po naszemu rozpocząć ligę.
5: Jutro wracająca do Ekstraklasy Śląsk-Wrocław zagra z Górnikiem Zabrze, a w niedzielę także wracająca Wisła Kraków zmierzy się z GKS-em Katowice. Wraca do pełni sił po kontuzji. Środkowy Jakub Kochanowski nie znalazł się w 15-osobowym składzie reprezentacji Polski na turniej finałowy Ligi Narodów Siatkarzy. Ten odbędzie się w przyszłym tygodniu w chińskim Ningbo. Trener Nikola Grywicz powołał m.in. czwórkę środkowych: Bartłomieja Lemańskiego, Szymona Jakubiszaka, Jakuba Nowaka i Jakuba Majchrzaka. Biało-czerwoni, którzy bronią tytułu sprzed roku, w zasadniczej części rywalizacji z bilansem 10 zwycięstw i 2 porażek zajęli drugie miejsce. W czwartkowym ćwierćfinale zmierzą się z Ukraińcami, prowadzonymi przez byłego szkoleniowca polskiej kadry, Argentyńczyka Raula Lozano.
7: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: To jest kolumna Zygmunta w

0: Richard Ashcroft w Radiu SK Rock. To jest utwór Heavy News, a my sprawdzamy te najważniejsze newsy z tego tygodnia, te poważne i te niepoważne. No, z tych poważnych to wszyscy żyją rozłamem w PiSie, to znaczy wszyscy oprócz Mencena, bo on akurat oglądał, jak się myje stopy w zlewie. No, ale mnie najbardziej w tym tygodniu zainteresowało odkrycie pana Radka. Przypomnijmy.
1: Imiona moich rodziców to Marek i Zenona. Mhm. I ostatnio odkryłem, że w książeczce wojskowej mam wpisane Radosław, syn Marka i Zenona.
0: I wtedy Czarnkowi to jakoś nie przeszkadzało.
1: Pozdrawiam.
2: Reklama. Gdziekolwiek jesteś, w Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Leniach Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym, pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
3: witaj cały świecie w internecie.
2: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: Reklama.

0: I tego błękitu nieba w ten weekend życzę. Chociaż są też alerty przed burzami dla lubelskiego, podlaskiego i części Podkarpacia i Mazowsza. No ale w łódzkim chyba spokojnie. A tam zmierzają m.in. nasi słuchacze i słuchaczki Izabela, a także Justyna z mężem, bo w Łodzi w ten weekend naprawdę sporo się będzie działo. Koncertowy rozkład jazdy na weekend z pewnością się pojawi u nas po godzinie 16, ale wcześniej o 16 raport.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Nowy koncept Fiata Multipla, który jest nawiązaniem do tej Multipli z 56 roku i wygląda obłędnie.
1: Łukasz Bąk.
3: Samochód, słuchajcie, zrobiony z tego, co Włosi znaleźli w koszu na śmieci za fabryką. I ten samochód jest genialny.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
1: Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
7: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Słuchacie Eski Rock.
1: Do końca walczyliśmy. Mateusz Morawiecki zabiera głos po rozłamie w PiS-ie. 10 osób nie żyje, a 100 zostało rannych w raporcie rosyjski atak na Ukrainę. Krzyki, wulgarne gesty, a czasem nawet rękoczyny. Rośnie agresja na drogach.
2: Eska Rock. Raport.
1: 16. Anna Kruszyńska, zapraszam. 40 posłów, senator i 3 europarlamentarzystów. Tyle osób liczy środowisko Mateusza Morawieckiego. Były premier zabrał głos po rozłamie w PiS-ie. On i jego współpracownicy mimo ultimatum Jarosława Kaczyńskiego nie zrezygnowali ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Zdaniem prezesa PiS tym samym zrezygnowali z członkostwa w partii. Do końca walczyliśmy o jedność, zapewniał Mateusz Morawiecki.
3: My jesteśmy dzisiaj tym zaskoczeni. Wszystkie plany dotyczące przyszłości przecież musimy przedyskutować. Bo jeszcze parę godzin temu wyciągnąłem rękę do pana prezesa, przekazałem mu list osobiście przeze mnie napisany.
1: W podobnym tonie wypowiadają się współpracownicy byłego premiera, między innymi Olga Semeniuk-Patkowska, która w PiS-ie jest od 15 lat.
4: I po tych 15 latach dostałam ultimatum. Ultimatum polegało na 7-dniowym okienku podpisania dokumentu lojalnościowego. Nikt mi tej partii serca nie jest w stanie wydrzeć, ale wiemy jedno, że polityka to sztuka i umiejętność robienia tego, co możliwe.
1: Formalnie wykluczenie z PiS-u Morawieckiego i jego ludzi ma nastąpić we wtorek. Wtedy Komitet Polityczny Partii stwierdzi, że ich członkostwo wygasło.
2: To jest raport.
1: 10 osób nie żyje, blisko 100 zostało rannych. To po rosyjskim ostrzale miejsca w obwodzie kijowskim, gdzie przebywali przedstawiciele ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego. Jak poinformował Wołodymyr Zełenski, trwa wyjaśnienie szczegółów ataku. Na miejscu trwa także akcja ratownicza. Także dziś zaatakowany został Słowiańsk na wschodzie kraju. Tam życie straciło 5 osób, a 9 zostało rannych. Jeden z mieszkańców miasta w rozmowie z ukraińskimi mediami opowiedział o tym, jak część bomby lotniczej wybuchła obok jego samochodu. Dziś urządzono urodziny. 50 lat. Jechało nas czworo w samochodzie. Ja, żona, córka i teściowa. Ci, którzy po lewej siedzieli, przeżyli. Córka w szpitalu, żona nie żyje, teściowa walczy o życie. W wyniku ostrzału uszkodzone zostały też m.in. bloki mieszkalne, przedsiębiorstwa i budynek konsulatu Łotwy. Krzyki, wulgarne gesty, a czasem nawet rękoczyny. Agresja na drogach przybiera na sile. Widać to po masowych zgłoszeniach wysyłanych na policyjne skrzynki stop agresji drogowej. Potwierdzają to też pytani przez nas kierowcy.
5: Byłem świadkiem, że gdzieś tam jeden na drugiego potrafił wyjść z pięściami.
6: Jeżdżą wypasionymi furami, jakieś BMW. Nie daj Boże, jak człowiek na ten samochód zatrąbi. Potrafią wyjść z jakimś, nie wiem, kijem, grożą.
7: Zajeżdżają drogę, mrugają światłami. Tak, uważają, że po prostu kierowcy ciężarówek powinni na przykład nie jeździć w ogóle.
8: Proszę mi wierzyć, że nie jeździ się bezpiecznie.
9: Gestykulacja za kierownicą też jest taka bardzo agresywna. Krzyczą, wyzywają.
10: To powoduje wypadki, myśli pani?
9: Myślę, że tak.
1: A z kierowcami w Katowicach rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Uwaga na kleszcze w Tatrach. O ile jeszcze parę lat temu panowało przekonanie, że w górach kleszczy nie ma, bo jest za zimno, o tyle teraz to się mocno zmienia. Pajęczaki te się pojawiają coraz częściej i są zagrożeniem zarówno dla ludzi, jak i zwierząt.
11: Jest na pewno ich coraz więcej, a przyczyna prawdopodobnie tkwi w ociepleniu. No wystarczy ten jeden stopień temperatury, żeby się podniosła średnia krajowa, a to znacznie wpływa na zmiany granic występowania kleszczy. Jak to była bariera termiczna, to ten jeden stopień podnosi tą barierę termiczną wyżej.
1: Mówił Jarosław Rabiasz z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Pogoda. Na początek ostrzeżenia IMGW przed burzami. Alerty pierwszego stopnia zostały wydane dla 4 województw: lubelskiego i podlaskiego, a także części województwa mazowieckiego i podkarpackiego. Najcieplej dziś w Poznaniu, Bydgoszczy i we Wrocławiu 24 stopnie, a najchłodniej w rejonach podgórskich, tam około 16. Przed nami pogodny i słoneczny weekend. Jutro od 21 stopni na północy i w rejonach podgórskich Karpat, około 24 w centrum, do 28 stopni na zachodzie. Chłodniej tylko na Podhalu, tam około 19 stopni, a słabe przelotne na opady deszczu tylko na krańcach południowo-wschodnich.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
12: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
13: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta i do zabrania karnety na Off Festival wręczę za odpowiedź na pytanie, co ostatnio odkryliście. Czekam na głosówki, bilety do wzięcia. No chyba, że ktoś chce brawa, bo jeśli krzykniecie do Messengera Zygmuncie, mamy weekend, to będą brawa na finał kolumny. A na pierwszy numer gitara wczorajszego solenizanta. No to grać. Dawid Zygmunt, witajcie.

Lombard. Małgorzata Ostrowska, pani Małgosia zaśpiewa w Sopocie na festiwalu Top of the Top i będzie też Lady Punk i Kobranocka i będziemy was tam zapraszać, ale to dopiero za miesiąc. A co w ostatni weekend tego miesiąca? Ostrów Rock Festival to w Ostrowie, w Cimielowie festiwal Jana Borysewicza, w Łodzi Summer Festival, Jet, Bastille i wielu innych, a w Łodzi w ten weekend też Skorpionsi, a w Krakowie Arch Enemy. I gdziekolwiek zmierzacie, bawcie się dobrze. I szerokości na drogach życzę i życzę, żebyście na tych ulicach mijali jak najmniej kretynów. Niech to będą ulice marzeń. I tak nazywa się ten nowy kawałek YouTube. Ten kawałek.

0: Witam, drogi Dawidzie. Potwierdzamy obecność, ja i moja córcia. Moja córcia chciała się przywitać.
1: Cześć.
0: A właśnie, do Gabrysia. Miłego popołudnia i weekendu.
2: Ostatnio odkryłam, że szum deszczu na Spotify działa lepiej na mnie niż Melisa, ale uważam, że bas na ofie działałby lepiej.
3: Ostatnio odkryłem, że ludzie w sklepach wkładają małe cukinie do ogórków szklarniowych, żeby ludziom się pomyliło i zamiast mizerii do schabowego było leczo.
4: Dzień dobry, a to będzie słychać, że to co powiem i wszyscy słuchacze będą słyszeć, to ja mam prośbę, Michał, nie kupuj mleka, bo babcia kupiła. Dziękuję.
5: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
6: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
7: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: Reklama.

0: AFI w Esterok. Miss Murder. Tak mówią tuńczyki na posłankę Bodmer. Pewnie widzieliście zdjęcie posłanki, która rozłożona jak syrena trzyma stopy na wielkich tuńczykach. I ja powtórzę. Jeśli wysyłacie nam alerty przed ćwiczeniami z wykorzystaniem syren, to przed taką syreną też ostrzegajcie. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego komunikatu, a za chwilę więcej poważnych treści w raporcie.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie, wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki. Zapraszam na pokład mojego Greyhounda. Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w Esterok.

0: Startujemy już dziś o 21.
1: Łukasz Szczytułowski, zapraszam.
2: Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: Anna Kruszyńska, zapraszam. We wtorek spotkanie Trump-Zełenski. Prezydenci USA i Ukrainy spotkają się w Waszyngtonie, potwierdził dziś przedstawiciel Białego Domu. Wizyta Zełenskiego w USA ma objąć także pogrzeb senatora Lindseya Grahama. Polityk należał do najważniejszych zwolenników Kijowa. Po rosyjskiej inwazji odwiedził Ukrainę 10 razy. Zabiegał też o kolejne sankcje wobec Rosji.
3: To jest raport.
4: Miał się z nich śmiać. To wystarczyło, by zaatakowali. Jest tymczasowy areszt dla 18-latka, który wraz ze swoim 15-letnim bratem miał zaatakować młodego mężczyznę. Do zdarzenia doszło 17 lipca na jednej z ulic w Ostrowie Wielkopolskim.
5: Jak wynika z ustaleń śledczych, 18-latek wraz ze swoim 15-letnim bratem bez wyraźnego powodu zaatakowali młodego mężczyznę. Sprawcy zadawali pokrzywdzonemu liczne uderzenia, powodując u niego obrażenia twarzy.
4: Mówi Ewa Golińska-Jurasz z policji w Ostrowie. 18-latek usłyszał zarzut udziału w pobiciu i spowodowania u mężczyzny poważnych obrażeń. O losie jego 15-letniego brata zdecyduje sąd rodzinny. Wdraża w Polsce unijne rozporządzenie AI Act. Prezydent podpisał ustawę regulującą rynek sztucznej inteligencji w Polsce. Jej przepisy powołają Komisję Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji. Będzie ona mogła wszczynać kontrolę w firmach i sprawdzać, czy technologie oparte na AI spełniają wymogi przepisów.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
3: SK Rock Sport.
4: Beniaminek Wieczysta Kraków kontra Radom jak Radom. To spotkanie otworzy kolejny sezon piłkarskiej Ekstraklasy. Pierwszy gwizdek o 18 w Radomiu.
6: Myślę, że Wieczysta będzie na pewno takim kolorytem w Ekstraklasie, bo o Wieczystej, o tego, że jest nudnym klubem, na pewno powiedzieć nie można, więc nudy w tym sezonie Ekstraklasy nie będzie.
4: Podkreśla szef sportu w Superekspresie Przemysław Ofiara. W drugim dzisiejszym meczu Legia Warszawa na wyjeździe zagra z Pogonią Szczecin. To spotkanie o 20:30. Mamy pierwszy medal na Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim. W Oklahoma City srebro w konkurencji K1 wywalczył Michał Pasiut.
7: Czułem to dziś, to był mój dzień. Od rana czułem niesamowity power w łapie i też bardzo podobała mi się trasa. Lubię erki, lubię przejazdy po walcach, co udowodniły moje dwa przejazdy.
4: Mówił nasz wicemistrz świata.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
8: Kolumna Zygmunta w SC Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: Michael Stipe w Radiu SK Rock. Głos R.E.M. Artysta z taką fryzurą, którą preferuje w Polsce na przykład Artur Rojek. Pozdrawiam Artura i zapraszam na OFA. Mam karnety na imprezę, gdzie odkrywa się różne muzyczne przestrzenie i pytanie brzmiało: co ostatnio odkryliście? I pan Artur ze swoim odkryciem. Halo, halo.
1: Szokowało mnie, ile trwa najdłuższy koncert na świecie. Powiedziałem trwa, bo on już zaczął się w 2001 roku i ma trwać 639 lat. Nikt nie doczeka z obecnie żyjących do jego końca, prawdopodobnie. I w pewnym niemieckim mieście, w kościele, zapomniałem nazwy miasta, odbywa się organowy koncert kompozycji Johnny'ego Cage'a. Ta kompozycja ma tytuł As Slow As Possible, zgodnie z tym, ile trwa. I ma zakończyć się około roku 2640.
0: Kurczę. Domyślam się, że bisów nie będzie. Ale będą bilety dla pana. Za to odkrycie do Artura wysyłam karnety na OFF Festival. Gratuluję.
2: Reklama. A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
3: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
4: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
4: Reklama.

0: Depeche Mode. Przepiękna kompozycja stworzona przez Martina Gora. A pan Martin wczoraj obchodził urodziny. I Slash wczoraj świętował, a w ten weekend m.in. urodziny Mika Jaggera. Składamy najlepsze życzenia i że mamy jeszcze coś ważnego w kalendarzu. Mamy rocznicę ostatniego koncertu Led Zeppelin w Stanach Zjednoczonych. No to zagramy teraz Zeppelinów, a że dzisiaj kolumna do 17 to będzie ostatni numer w kolumnie, a jak ostatni to muszą być dźwięki z oklaskami. I te oklaski będą dla was. Za cały tydzień. Ale najpierw się upewnię, czy macie weekend.
1: Zygmunt, jest weekend!
0: I brawa dla państwa!
2: Mamy weekend!
0: Brawo! Brawo! Zygmuncie, mamy weekend! Hell yeah!

0: Led Zeppelin na finał naszego spotkania. Good times, bad times. Wybieram good times i żeby było good w ten weekend. Tego wam życzę i bardzo, bardzo dziękuję za dzisiaj i bardzo dziękuję za cały tydzień. Słuchali państwo kolumny Zygmunta na antenie Eski Rock. Kurtyna. Za chwilę Ania w raporcie, później Łukasz za sterami, a ja wracam do państwa po weekendzie. Dawid Zygmunt, do poniedziałku, papa.
1: Autopromocja. Melina. Eski Rock.
2: To chyba najważniejszy zarzut, który czytałem w bardzo poważnych miejscach, w New Yorkerze na przykład. Obrał Odyseję z cudowności, że nie ma tam bogów.
3: Nie ma bogów ten.
2: Tak. No to dokładnie to zrobił Homer w Odysei. W Iliadzie zresztą też. Konia Trojańskiego nie ma w Iliadzie. On jest w Odysei.
3: Tylko, naprawdę?
2: Naprawdę. Nie ma go w Iliadzie. W Iliadzie nie ma śmierci Achillesa, pięty i tak dalej.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
5: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
6: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
5: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
5: Konrad Olszewski, zapraszam.
7: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
8: Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości stał się faktem. Za chwilę komentarze. Rosną ceny paliw. Eksperci nie wykluczają ponad 8 zł za litr. Straty będą liczone w milionach. Braniewo walczy ze skutkami gwałtownej ulewy.
2: SK Rock. Raport.
1: 17.01. Anna Kruszyńska, zapraszam. Politycy PiS-u krytykują ruch byłego premiera. Koalicja rządząca czeka na rozwój sytuacji. Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości stał się faktem. Mateusz Morawiecki i jego współpracownicy mimo ultimatum Jarosława Kaczyńskiego nie zrezygnowali ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Prezes PiS ogłosił, że tym samym zrezygnowali z członkostwa w partii. Polityczne komentarze w tej sprawie zbiera nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Kandydat PiS-u na premiera Przemysław Czarnek mówi wprost.
4: Mamy do czynienia z rozłamem i rozłamowcami. Trzeba sprawę nazywać po imieniu.
3: Zdaniem Czarnka Morawiecki od dawna miał projekt budowy innej partii politycznej, a ultimatum pokazało prawdziwe oblicze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Taki głos płynie z szeregów Prawa i Sprawiedliwości. Z kolei szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński nie jest zaskoczony rozłamem w PiS-ie. Zaznacza jednak, że
5: będzie ciekawe, co się będzie działo w dłuższej perspektywie.
3: Mateusz Morawiecki nie mówi jeszcze ani o partii, ani o nowym klubie. Przekonuje, że do samego końca chciał działać w ramach PiS-u w oparciu o strategię tzw. dwóch płuc.
2: To jest raport.
1: Tankowanie może być jeszcze droższe. Eksperci nie wykluczają, że za litr paliwa zapłacimy wkrótce ponad 8 zł. Rosnące ceny ropy na światowych rynkach przekładają się na wyższe ceny na stacjach. O czym więcej nasz reporter Krzysztof Płowecki.
6: Za litr 95 zapłacimy teraz około 7 zł i 29 groszy, a ceny diesla na niektórych stacjach przebijają już 7 zł i 90 groszy. Jest więc drogo, ale tankować trzeba.
7: Niezależnie od tego, jaka to była cena.
8: Prawie 8 zł już dochodzi.
9: Jak się jedzie na Mazury, to na pewno płaciłem 400 zł, a teraz trzeba płacić 500 zł.
6: Mówią mi kierowcy, a eksperci nie pozostawiają złudzeń. Tanio już było. Ceny ropy naftowej na światowych rynkach cały czas idą w górę, informuje Urszula Cieślak, analityk rynku paliw z biura Reflex.
10: Ceny surowca wzrosły ponownie do poziomu ponad $100 za baryłkę.
6: To z kolei wynik wciąż postępującego konfliktu w Zatoce Perskiej.
1: A do problemów w ciśnieniu Ormus doszły ataki w kolejnym szlaku morskim łączącym Morze Czerwone z Zatoką Adeńską. Już wiadomo, że straty liczone będą w milionach. Braniewo walczy ze skutkami gwałtownej ulewy. Kilkugodzinne ulewne opady deszczu sprawiły, że woda wylała z dwóch zbiorników retencyjnych. Jednego na terenie jednostki wojskowej, drugiego w mieście. Zalany został m.in. nowy skwer miejski, chodnik i ścieżka rowerowa.
11: Przepusty, ciągi pieszo-rowerowe plus nawierzchnia drogi zostały bardzo poważnie uszkodzone.
1: Mówił Ireneusz Ściborek, komendant PSP w Braniewie. Strażacy wspierani przez wojsko, policję i terytorialsów kilkadziesiąt godzin walczyli z żywiołem, który zagrażał dzielnicy mieszkalnej.
11: Dzisiaj możemy powiedzieć, że odnieśliśmy sukces, że ta droga nie została w całości zerwana i tak naprawdę nie runęła ta fala ogromnych ilości wody na część mieszkalną.
1: Burmistrz miasta zapewnił, że sytuacja jest opanowana i nie ma potrzeby ewakuacji ludzi. Zdaniem strażaków powodem przelewania się wody ze zbiorników były zatkane przepusty.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Najmłodsi mieszkańcy krakowskiego zoo czekają na zwiedzających. Ten rok okazał się bardzo obfity dla ogrodu zoologicznego. Na świat przyszła młoda zebra, małpka i dwie małe lamy. O tych i innych maluchach opowiada pracownik krakowskiego zoo Jerzy Piruk.
12: W naszej małpiarni mamy przychówki od mangaby czarnej i od geresy. Tutaj niedaleko pawilonu nocnego małego Ursona. No, mamy przychówki u łabędzi czarnych, kita, to taka sroka z Azji, także te rzeczywiście tam też są przychówki. U strusi emu pojawiła się dwójka młodych.
1: A zwierzęta są już na tyle silne, że można je zobaczyć podczas spaceru po ogrodzie zoologicznym.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Pogoda.
1: Piątek pochmurny z przelotnymi opadami deszczu, burze możliwe we wschodniej połowie kraju. Temperatura od 19 do 22 stopni. Najcieplej dziś w Poznaniu, Bydgoszczy i we Wrocławiu, tam 24 kreski, a najchłodniej w rejonie podgórskim od 13 do 17 stopni. Weekend słoneczny i ciepły, jutro 21 stopni na północy, około 24 w centrum, do 28 stopni na zachodzie.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy do

0: Tak sobie myślę, proszę Państwa, że w kontekście tego, o czym Ania mówiła w wiadomościach, czyli o tym, że benzyna zaraz będzie kosztowała w okolicach 8 zł, to ten pomysł z posiadaniem lokomotywy zaczyna naprawdę wyglądać dużo lepiej i bardziej ekonomicznie opłacalnie. Może warto się zainteresować. Czy ktoś, nie ma ktoś sprzedać lokomotywy? Ale tylko taką, takiej na wodę, bo na prąd to też będzie pewnie drogo. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry Państwu. W piątek, 24 lipca 2026 roku zaczynamy piątkowy radar. Dotrwaliśmy do tego piątku, także teraz można się rozluźnić, a ja przygotowałem dziś dla Państwa sporo ciekawych informacji. Będzie też jedna fajna premiera. Ale to za moment. Teraz The Rolling Stones i No, I'm Not Good.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: To wszystko był pomysł Joe Stromera. Pomysł z tym, żeby powtarzać angielski tekst po hiszpańsku. I poprosił o tłumaczenie Joe Ilaya, który zresztą śpiewa te części po hiszpańsku. The Clash, Should I Stay or Should I Go? Westerok, a za moment będzie po włosku, bo będzie Maneskin.
1: Reklama. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: W pogodzie zimno, w PiSie gorąco, drodzy Państwo, nie uwierzycie, ale za momencik wrócimy do Asi Żarłacza. W co gorąco? Podobno Prawo i Sprawiedliwość ma się rozpaść, podobno na dwie partie, na Prawo i Sprawiedliwość.
2: Jest jeszcze jedna informacja z internetu, podobno nowa partia ma się nazywać również Chrześcijańska Unia Jedności. W skrócie, no to wiemy.
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esse Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: 17.30, Anna Kruszyńska, zapraszam. Jest przełom w sprawie ataku na 16-latka w Stalowej Woli. Policja zatrzymała nieletnią osobę, która może mieć związek ze zdarzeniem. Sprawa trafiła już do sądu rodzinnego. Do ataku doszło w środę w Stalowej Woli. 16-latek został ugodzony ostrym narzędziem w brzuch. Z raną wątroby trafił do szpitala. Jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.
3: To jest raport.
4: Coraz więcej chętnych do służby w policji. Liczba funkcjonariuszy przekroczyła już 100 tysięcy. Choć braki kadrowe dalej występują w dużych miastach, dane pokazują wyraźną poprawę.
5: Tylko w tym roku przyjęliśmy już do służby prawie 4 tysiące osób. Stan etatowy policji w tym momencie wynosi prawie 104 tysiące, więc jest to rekordowa liczba, jeśli chodzi o zatrudnienie w policji.
4: Mówił Aleksander Pradun z Komendy Głównej Policji.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
3: SK Rock Sport.
4: Do gry wraca piłkarska Ekstraklasa. Mistrz poprzedniego sezonu Lech Poznań podejmuje jutro Krakowie. Poznaniacy mogą ponownie obronić tytuł, ocenia szef sportu w Superekspresie Przemysław Ofiara.
7: Patrząc na kadrę Lecha Poznań, patrząc na to, jak Lech zachowywał się podczas okienka transferowego, to zdecydowanie tak. Trudno tutaj wskazywać innego faworyta. Zespół, który nie dość, że nie osłabił się podczas

0: tej letniej przerwy, to jeszcze się wzmocnił.
1: Jako pierwsi do gry wejdą jednak piłkarze Beniaminka Wieczystej Kraków. Dziś zagrają z Radomiakiem. Pierwszy gwizdek o 18 w Radomiu. W drugim dzisiejszym meczu Legia Warszawa na wyjeździe zagra z Pogonią Szczecin. Ten mecz o 20:30. Dziś startują także rozgrywki BetClick pierwszej ligi. Serię gier rozpocznie starcie Polonii Bytom z Wartą Poznań. To spotkanie o 18, a o 21 Odra Opole zmierzy się z Arką Gdynia. W niedzielę o 14:30 Brookbet Termalika Nieciecza zagra u siebie z Ruchem Chorzów. To może być jeden z najciekawszych meczów pierwszej kolejki. Kibice Słoni mogą spodziewać się emocjonującego otwarcia nowego sezonu.
2: Brookbet będzie grał dobrą piłkę. Mam nadzieję, że to będzie futbol ofensywny, będziemy potrafili budować dużo fajnych, interesujących ataków, będziemy w stanie strzelać bramki, które dadzą punkty.
1: Zapewnia Jacek Bednarz, odpowiedzialny za pion sportowy w klubie z Niecieczy.
3: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross.

0: czuję się naprawdę żywy i wydaje mi się, że mógłbym latać. Tak śpiewał Sonny Sandoval w utworze Alive grupy POD. Utworze, który tak naprawdę Sonny napisał, w sensie tekst, po tym, kiedy urodziło mu się dziecko i przez pierwszych kilka tygodni nie za bardzo to do niego docierało. Dopiero jadąc samochodem któregoś razu wieczorem, spojrzał temu dziecku prosto w oczy i to dziecko spojrzało z powrotem, tak już troszeczkę bardziej świadomie. I w tym momencie Sonny poczuł, że to jest to, że teraz w końcu jest kompletny, bo ma potomka. No i na podstawie tego postanowił napisać radosny hymn na temat właśnie tej sytuacji. POD i Alive za nami, a przed nami teraz kolejny radosny hymn. Polecam bardzo gorąco, szczególnie tym, którzy mają kłopoty z niską samooceną.
1: SK Rock. Nowości, które dobrze rokują.
0: Bo to Lux Torpeda jest. I to numer jest zatytułowany Lubię się.

0: Słuchacie Eski Rock. Reklama.
1: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
1: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
1: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
0: Reklama.

You Only Live Once, czyli rozwinięcie skrótu YOLO. The Strokes w Esterok, a teraz przed nami zespół, który już jutro zagra w Działoszynie na dniach tej miejscowości, a za tydzień w piątek panowie pojawią się w Ełku. Na sierpień zaplanowanych mają, jeżeli dobrze widzę, cztery koncerty i potem wrzesień, październik, listopad. Już nawet są pierwsze plany koncertów na 2027 rok. Mówię o zespole T-Love. Pełną rozpiskę koncertową znajdziecie Państwo oczywiście na fejsiku T-Love'ów. A my gramy sobie numer Nie, Nie, Nie.

0: Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimiernication, Męskie granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie granie, Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no, dajcie spokój, ja nie o tym.
0: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
1: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
0: Reklama.

0: Odchodzi 40 posłów. Koniec Prawa i Sprawiedliwości w obecnym kształcie. Taksówki kontra przejazdy na aplikacje. Sprawdzimy, jak wygląda sytuacja na rynku. Zabierz swoje śmieci ze sobą. Ruszyła akcja społeczna Gdyńskiego Centrum Sportu.
1: SK Rock. Raport.
0: Minęła 18. Anna Kruszyńska, zapraszam. Rozma w PiS-ie może rezonować na całą scenę polityczną. To głos eksperta po najnowszych decyzjach w Prawie i Sprawiedliwości. Przypomnijmy, Mateusz Morawiecki i jego około 40 współpracowników mimo ultimatum nie zrezygnowali ze Stowarzyszenia Rozwój Plus i zdaniem Jarosława Kaczyńskiego tym samym zrezygnowali z członkostwa w partii. Taki ruch może mieć szereg skutków, komentuje politolog z Uniwersytetu SWPS dr Mateusz Zaręba.
2: Może spowodować przesunięcie ogólne wyborców, dlatego że będą mieli znowu alternatywę nieuprzedzeni wyborcy Koalicji Obywatelskiej. Ci troszkę bardziej w prawo będą mogli pójść w stronę Mateusza Morawieckiego. Lewicowi też będą się zastanawiać. To znaczy trzęsienie ziemi, jeżeli można tak porównać, powoduje, że wszyscy to odczuwają i zaczynają się zastanawiać nad życiem politycznym.
0: Zdaniem eksperta jest za wcześnie, żeby ocenić, kto na rozłamie w PiS-ie może zyskać, a kto stracić.
2: Dlatego, że nie wiemy, kto jak zagra te karty, które dostał. A Prawo i Sprawiedliwość jest osłabione, dlatego, że jednak utrata 40 posłów to duża strata dla niespełna 200-osobowego klubu. Myślę, że to są osoby, które mogą coś ciekawego wnieść dla takiego nowego tworu politycznego.
0: A w Stowarzyszeniu Rozwój Plus pozostało 40 posłów, jeden senator i 3 europarlamentarzystów.
1: To jest raport.
0: Taksówki kontra przejazdy na aplikacje. Te rywalizacje coraz częściej przegrywają taksówkarze. Rosnąca konkurencja ze strony międzynarodowych aplikacji przewozowych staje się powoli nie do wytrzymania. Jak wygląda dziś sytuacja na rynku, sprawdzała Małgorzata Zawada.
3: Taksówkarze zmuszeni są zamykać swoje biznesy. Wielkie korporacje pochłaniają konkurencję, którą często są jednoosobowe działalności. Jak mówi Paweł Saturski, przewodniczący NSZZ Solidarność Taksówkarzy Zawodowych, ubezpieczenie pojazdów taksi w ostatnich 3 latach wzrosło o 540%.
4: Nie ma możliwości, żeby kierowca taksówki zapłacił 15, 18, 20 tysięcy za ubezpieczenie pojazdu.
3: Według danych obecnie w samej Warszawie zarejestrowanych jest ponad 60 tysięcy samochodów realizujących przewozy.
4: Niemożliwe, żeby jednoosobowa działalność gospodarcza wytrzymała tą presję.
3: Taksówkarze apelują do rządu, aby wprowadzić zmiany w przepisach, które poprawią sytuację na rynku.
0: Tych drzew nie da się już uratować. W lesie w okolicach Mieczkowa, między Bydgoszczą a Piłą, ktoś zdarł korę i warstwę podkorową z kilkunastu drzew. To ogromna strata, przyznają leśnicy. Nie mają też żadnych wątpliwości, że zrobił to człowiek, a nie zwierzę. A szczegóły zna Dawid Olszewski.
5: Drzewa najprawdopodobniej obumrą. Pozostała uszkodzona warstwa, która transportuje substancje odżywcze.
6: To jest strata przyrodnicza. Ten las ma 67 lat. W związku z tym w tym miejscu takie drzewa ujrzymy za kolejne 67 lat.
5: Mówi Piotr Siuda z nadleśnictwa Szubin. Sprawca zabrał zdartą korę, a to może wskazywać, że działał celowo i chciał ją do czegoś wykorzystać. Tak przypuszczają też spacerowicze.
7: Działkowicze potrzebują kory, żeby wysypać i żeby chwasty nie rosły. Może dlatego zrywają.
5: Straż Leśna apeluje o informacje od osób, które mogły widzieć kogoś podejrzanego, samochody albo nietypowe zachowania w tamtej okolicy.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Zabierz swoje śmieci ze sobą. To apel i hasło akcji społecznej Gdyńskiego Centrum Sportu, które odpowiada za czystość plaż. Z roku na rok rośnie liczba butelek, opakowań i innych odpadów w piasku, a to wiąże się z rosnącymi kosztami sprzątania.
8: Dlatego chcielibyśmy prosić mieszkańców i turystów, żeby w imię czystej przestrzeni wspólnej, jeżeli się wokół siebie zabrali swoje odpadki ze sobą w miarę możliwości, jeżeli to jest możliwe, do domu, a jeżeli nie, żeby przynajmniej wrzucili je do koszy znajdujących się na gdyńskich plażach. I serdecznie do tego zachęcamy, ponieważ nasze plaże są naszą wizytówką, żebyśmy przyjemnie odpoczywali w czystych okolicznościach.
0: Mówi Jagna Ogonowska, wicedyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu. W ciągu ostatniego roku z gdyńskich plaż zebrano 155 ton śmieci.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
10: Pogoda.
0: Przed nami pochmurna noc z przelotnymi opadami deszczu, a na Lubelszczyźnie zanikające burze. Miejscami silne zamglenia i mgły, ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura od 9 do 13 stopni. Jutro pogodnie i ciepło. Od 21 stopni na północy, około 24 w centrum, do maksymalnie 28 na zachodzie. Chłodniej tylko na Podhalu, tam około 19 stopni.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Eskarok. Radar.
10: 5 minut po 18, piątek, 24 lipca 2026 roku. No to jedziemy, proszę Państwa, z tym radarem. W tej godzinie między innymi sprawdzimy, co z potencjalnym powrotem grupy Aerosmith do koncertowania. Sprawdzimy też nowy singiel od Dziwnej Wiosny. Łukasz Szaciłowski, kłaniam się nisko, zaczynamy jednak od grupy The Offspring.

When We Stand Together. To Nickelback w ST Rock. Ciekawy jestem, czy ten utwór znalazł się również na liście utworów, do których panowie z Nickelback jakiś czas temu sprzedali prawa zewnętrznemu inwestorowi. Podobno sprzedali, tak przynajmniej twierdzi basista Mike Krager, około 80% swojego katalogu. Ciekawe, czy sprzedali te najgorsze, czy te najlepsze piosenki w tym katalogu i z czego teraz chłopaki będą żyli. No dobra, pewnie jak sprzedali ten katalog, to już się o pieniądze nie muszą martwić do końca życia. A poza tym niedługo nowa płyta od grupy Nickelback, bo już 30 października ukaże się kolejny, 11 studyjny krążek tej formacji, Everything Under the Sun. A my teraz mamy świeżynkę też zza wielkiej wody od Bera McCreary'ego, Slasha, Duffa McKagana, Chada Smitha i Brendana McCreary'ego. Numer nosi tytuł Cool Kids i mnie on się osobiście bardzo podoba.

to hej i zazdrość w Ester Rock. A ja mam teraz dobre informacje dla wszystkich fanów grupy Deep Purple. Kilka miesięcy temu Ian Gillan stwierdził w jednym z wywiadów, że traci wzrok i że ma już generalnie 30% tylko z tego swojego starego wzroku. No i że przyjdzie pewnie taki moment, kiedy zdrowie mu nie pozwoli wychodzić na scenę i grać koncertów, że przejdzie na muzyczną emeryturę. No i to wywołało ogromną burzę w sieci, ogromne poruszenie, bo fani zaczęli już się do tej emerytury szykować w dość szybkim tempie. Na szczęście Ian Gillan wyprostował swoją wypowiedź ostatnio w kolejnym wywiadzie, w którym zresztą został o te słowa zapytany i powiedział tak. W ogóle tego nie powiedziałem i nigdy tego nie powiedziałem. I nigdy bym tego nie powiedział. Powiedziałem, że kiedy poczuję, że nie mam sił, to przejdę na emeryturę. Powiedziałem też, że słabnie mi wzrok, a wszyscy pytali, o, przechodzisz na emeryturę? Cóż, nie śpiewam oczami. Ale tak, wszyscy trochę tam pukamy, w sensie w okolice tej emerytury, ale na szczęście jeszcze energia jest, motywacja, no i jest grupa. Wszystko się kręci i będzie kręcić się dalej. I tak trzymać, panowie, 8 października widzimy się w łódzkiej Atlas Arenie, a bez tego teraz słuchamy Deep Purple i Hush.

0: My Only Angel to Aerosmith i Youngblood w Esther Rock. Joe Perry z Aerosmith został ostatnio podczas jednego z wywiadów zapytany o to, co dalej z koncertami, no bo miały być, były przekładane, potem zostały odwołane, a pożegnalnej trasy Aerosmith jak nie było, tak nie ma. Na ten moment podobne informacje są takie, że zespół nie jest jeszcze w stanie zdrowotnym grać takiej dużej trasy, no ale w wywiadzie dla Classic Rocka zapytany Joe Perry o to, co dalej z przyszłością koncertową Aerosmith, szczwany lis obrócił kota ogonem i powiedział tak: jesteśmy w trakcie pracy nad filmem dokumentalnym, historią zespołu od samego początku. Każdy ma inną perspektywę na to, co się wtedy wydarzyło, i na tym się teraz skupiamy. Czyli przynajmniej jedna dobra wiadomość jest, proszę Państwa. Już niedługo powinien pojawić się bardzo ciekawy film. Jeżeli to pracuje nad nim zespół, to tam naprawdę będzie przyjemnie. Muse i Uprising, tego posłuchamy już za momencik w Esther Rock.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. Esther Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00.
2: Esther Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w Esther Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
4: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
5: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
6: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
7: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
8: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
9: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21:00 w Esce Rock.
10: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
11: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.

To Garbage, ja Think I'm Paranoid, wraca się bez rok. No a teraz przyszła pora na dzisiejszą premierę. Cieszy nas to bardzo, że Dziwna Wiosna już niebawem ma nas uraczyć pełnym albumem, bo tak się składa, proszę Państwa, że my tutaj w Estrock to wszyscy Dziwną Wiosnę bardzo lubimy. Czwarty singiel zapowiadający krążek Plot Twist, który ma do nas już niedługo dotrzeć, nosi tytuł Strzęp. I właśnie tego kawałka teraz słuchamy w Radarze Westerok. Dziwna Wiosna, Strzęp.

0: Laocze i Wojenka na koniec kolejnej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Zbliża się 19. Po 19 zagram dla Państwa Smells Like Teen Spirit grupy Nirvana.
1: Autopromocja. Melina.
2: Melina. Ktoś, kto ma uszy do słuchania i oczy do patrzenia, czytając Homera zrozumie, że to są wielkie dzieła artystów.
3: Nie. Historia, że Polacy napisali.
2: Nie, ale Szwedzi.
3: Szwedzi,
2: tak. Całkiem niedawno po polsku ukazała się ta książka nawet, która próbuje pokazać, że tułaczki Odysa mają sens tylko w świecie skandynawskim.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Reklama. Eska Rock Radar.
0: Minęła 19, jest piątek, 24 dzień lipca 2026 roku, a to jest Radar Eski Rock, w którym w tej godzinie dowiemy się o kilku ciekawych rzeczach. Między innymi sprawdzimy, w jakiej kategorii zespół Oasis zdetronizował Beatlesów. Oprócz tego będzie też o zmianie stanu cywilnego pewnego amerykańskiego wokalisty. A to jest, jak już Państwo doskonale słyszycie, obiecana Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry.

0: November Rain. Tak brzmi, proszę Państwa, klasyka rocka na antenie Eski Rock w całości, a nie tam skracana i edytowana. To Guns N' Roses za nami, a skoro jesteśmy przy Gunsach, to Slash ostatnio wybrał w ogóle bardzo trudny temat, jakby się nad tym zastanowić. 10 płyt najważniejszych dla niego, które zmieniły jego życie. Ja na przykład nie wiem, czy potrafiłbym wybrać 10 tylko. No dobrze, nieważne. Na liście znajdziemy u Slasha m.in. takie zespoły jak Aerosmith, Led Zeppelin, AC/DC, Black Sabbath czy Van Halen, ale są też mniej oczywiste wybory, takie jak chociażby Cheap Trick i Cream. Pełną listę znajdziecie Państwo na eskarok.pl. Polecam bardzo gorąco, bo to ciekawa lektura jest. A my teraz słuchamy zespołu, który nazywa się Suede. Emotionally Unavailable teraz przed nami.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Nie poganie mnie, to Manam w Est Rock. Tymczasem, proszę Państwa, na Wyspach Brytyjskich w tym roku okrągła rocznica, 70. powstania zestawienia Official Albums Chart, czyli takiego zestawienia jak nasz polski OLIS, które bada ilość sprzedanych jednostek danego albumu i na tej podstawie klasyfikuje według popularności albumy. No i okazuje się, że w zestawieniu z całych tych 70 lat najlepiej sprzedającym się albumem studyjnym został Oasis, What's the Story, Morning Glory, które pokonał nawet Adele 21 i Beatlesów, Sgt. Pepper's Hearts Club Band. Co prawda, w oficjalnym zestawieniu jest ta płyta na trzecim miejscu, ale pierwsze i drugie miejsce zajmują składanki Greatest Hits, odpowiednio Queen i ABBA. Także Oasis ma absolutny sukces na koncie, no bo studyjny album to ich jest najlepszy. No to posłuchajmy tego najlepszego brytyjskiego albumu wszechczasów. To Oasis i Morning Glory na Est Rocka.

0: prosto z Dublina. Panowie z grupy Inhaler i ich wersja wielkiego przeboju Kamińskiego. Night Call. Wersja, która nazywa się Triple J Like a Version, nagrana specjalnie dla takiego programu z coverami największych przebojów z różnych gatunków muzycznych w jednym z australijskich, rozgłośni radiowych. A my za chwileczkę w Esterok posłuchamy sobie Myslowic, mam dla Państwa numer Asylant, no i sprawdzimy, któż to wyszedł, nie wyszedł, ożenił się ostatnio, o, i co to wnosi dla jego fanek.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Nowy koncept Fiata Multipla, który jest nawiązaniem do tej Multipli z 56 roku i wygląda obłędnie.
1: Łukasz Bąk.
3: Samochód, słuchajcie, zrobiony z tego, co Włosi znaleźli w koszu na śmieci za fabryką, i ten samochód jest genialny.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
1: Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
7: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
8: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry, i odkryj sekrety królowej ringu.
1: Reklama.

See Out Loud to Interpol w Estrock, a ja teraz mam kiepskie informacje dla wszystkich fanek Jonathana Davisa. Drogie panie, wokalista Korna nie jest już singlem. Na początku lipca stanął na ślubnym kobiercu. Powiedział sakramentalne tak Brittany Parisi, projektantce biżuterii i influencerce. Impreza wcale nie była jakaś bardzo huczna, bo zaproszono tylko 80 osób. W tych 80 osobach oczywiście znalazł się cały zespół Korn, czyli James Monkey Schaffer, Brian Head Welch, basista Radias i perkusista Ray Luzier. No i ja się tak tylko zastanawiam, proszę Państwa, czy na przykład w trakcie wesela panowie w ramach prezentu ślubnego dla młodej pary nie weszli na scenę i nie zagrali jakiegoś numeru dla nowożeńców. Nie wiem, a teraz idziemy na jednego, albo gorzko o gorzko, albo Alone I Break. Ten wyszedłby im chyba najlepiej. To posłuchajmy. Alone I Break w Westerok.

0: Teddy Sigels, to The Recounters w Esterok na koniec trzeciej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Już za chwileczkę wybije 20, po 20 zagram dla Państwa numer Kings of Leon, Sex on Fire.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Banan rano jest bardzo dobry, ma dużo energii. Ja dzisiaj zmiksowałem sobie dwa banany z odrobiną mleka i to było moje śniadanie.
3: Ja z Kądziem nigdy do śniadania wspólnego nie usiądę.
4: A widzisz?
3: Na Amaderze rozpoczęto w lipcu testy systemu transportu dronami bananów z trudno dostępnych plantacji.
4: Teraz będziemy śpiewać dzieciom, lecą drony z bananami?
5: Płyną statki z bananami, wsiną dal.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: Reklama.
1: Eskarok.pl.
6: Eskarok.pl.
1: Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
6: Klasyka rocka.
1: Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują.
6: Kawałki, które dobrze rokują.
1: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
6: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock.
1: Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
7: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Reklama. Eskarok Radar. Radar.
0: Minęła 20, pora rozpocząć ostatnią godzinę piątkowego radaru w Esterok. Bardzo dobrze, bo to oznacza, że weekend już na pełnej. A w tej godzinie będzie o metalice przepuszczonej przez czata GPT. Będzie też bardzo dobra i mocna polecajka koncertowa. Najpierw jednak obiecane Kings of Leon i Sex on Fire. Łukasz Szczeciłowski, dobry wieczór.

0: American Woman to Lenny Kravitz w radarze w Estrock, a teraz czas, proszę Państwa, na zespół, który już 25 września wyda swój kolejny, piąty już studyjny krążek. Krążek będzie nosił tytuł Stray Dogs, a zespół, o którym mówię, to grupa Nothing But Thieves. Co więcej, panowie w ramach trasy promującej tę płytę, czyli Stray Dogs Tour 2027, pojawią się w naszym pięknym kraju. 21 stycznia grupa Nothing But Thieves wystąpi w Atlas Arenie w Łodzi. No to słuchamy. Nothing But Thieves i singiel zapowiadający album Stray Dogs Evolution.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: way to heaven.
1: Led Zeppelin, Stairway to Heaven, Westerok. Tak to pięknie, proszę Państwa, brzmi i taki to piękny nastrój wprowadziło, że trzeba teraz wziąć głęboki oddech i przejść do tego, co mam dla Państwa przygotowane, bo mam dla Państwa przygotowaną nie lada gratkę. Proszę sobie wyobrazić, że nasz świat zmierza w bliżej nieokreślonym kierunku, patrząc po tym, co się dzieje. Ostatnio jeden z fanów zespołu Metallica dogadał się z czatem GPT i poprosił go o to, żeby napisał alternatywny tekst do utworu Ride the Lightning Metallica. No i okazuje się, że nagle w refrenie pojawia się sformułowanie Ride the Lightning, którego w oryginale nie ma. Mało tego, można w internecie na Reddicie posłuchać 30-sekundowego fragmentu wygenerowanego przez ten czat GPT właśnie, który nawet śpiewa podobnie do Jamesa Hetfielda. Więc ja zaczynam się naprawdę poważnie niepokoić tym, dokąd ta sztuczna inteligencja zmierza. Oby to się nie skończyło jak w Terminatorze. Metallica, Fade to Black.

0: piosenka, która opowiada o byciu outsiderem, o czuciu się jak outsider, o konfrontowaniu swojej dziecięcej izolacji i o połączeniu ponownym się ze swoim wewnętrznym dzieckiem. Good Charlotte i Rejects z doskonałej płyty Motel du Cap. A już za momencik Westrock R.E.M. i Imitation of Life będzie też jeszcze bardzo mocna polecajka koncertowa. Proszę koniecznie ze mną zostać.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock.
2: Startujemy już dziś o 21:00. Łukasz Szeciłowski, zapraszam.
1: Autopromocja.

Był taki czas, proszę Państwa, że kiedy wychodziłem wieczorem z domu spotkać się z kumplami, czy jechałem gdzieś na koncert, to ten kawałek zawsze wybrzmiewał. Czy to w głośnikach w domu, czy na przykład na słuchawkach w drodze do miejsca docelowego. Bez tego kawałka po prostu takie wyjście, czy taki wyjazd się najzwyczajniej w świecie nie liczył. Rock You Like a Hurricane i Scorpions w SC Rock. Ten huragan rock'n'rollowy przeszedł wczoraj przez Prezero Arenę w Gliwicach, no i ci, którzy byli na tym koncercie, twierdzą, że było grubo. Także to jest bardzo dobry prognostyk na to, co będzie się działo jutro w łódzkiej Atlas Arenie, bo tam też jutro Skorpionsi zagrają. To wszystko w ramach trasy koncertowej z okazji 60-lecia działalności Skorpionsów na scenie. Ja powiem Państwu tak. Byłem na kilku koncertach Skorpionsów i każdy z nich to był absolutny majstersztyk. Także jeżeli jeszcze Państwo nie jesteście zdecydowani, to proszę kupować bilety i śmigać. Jutro panowie grają w Atlas Arenie w Łodzi. A my teraz w Westerok słuchamy Krzysztofa Zalewskiego. Wybrałem dla Państwa numer Tak, tak.

0: Amerykanie ze Stone Temple Pilots i Interstate Love Song w Esterok na koniec piątkowego radaru. Jeśli mają Państwo apetyt na więcej amerykańskiej muzyki, to proszę koniecznie ze mną zostać. Po 21 ruszamy z drogą 66. Do 21 jeszcze chwilka, także proszę o odrobinę cierpliwości. Gorąco zapraszam, bo dzisiaj będzie bardzo ciekawie.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec. Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimiernication. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Droga 66 w Esce Rock. Kawałki zza oceanu prezentuje Łukasz Szaciłowski.

Dokładnie tydzień temu, 17 lipca, Aaron Lewis wydał swój 6 studyjny album. A żeby być precyzyjnym, to jest tak naprawdę jego 5 album studyjny, bo jego pierwsze studyjne wydawnictwo to była taka troszkę rozszerzona epka. I właśnie utworem z tej epki w wersji akustycznej Country Boy rozpoczęliśmy dzisiejszą drogę 66. Łukasz Szczeciłowski, dobry wieczór Państwu, zapraszam. Dziś całą godzinę spędzimy w towarzystwie Aarona Lewisa. Zanim przejdziemy do płyty Give My Country Back, czyli do tego najnowszego wydawnictwa, jeszcze szybki przegląd dotychczasowej twórczości solowej Aarona Lewisa. No i tak, z pierwszej epki Town Line z 2011 roku utworu już posłuchaliśmy, to teraz przed nami płyta studyjna The Road z 2012 roku i z tej płyty numer zatytułowany Anywhere But Here, a potem kolejny studyjny krążek z 2019 Stay Time In i z tego krążka zagramy sobie Guts and Guns.

Guts and Guns z płyty State I'm In z 2019 roku to Aaron Lewis, który jest jedynym bohaterem dzisiejszego wydania Drogi 66. Aaron Lewis urodził się 13 kwietnia 1972 roku w Rutland w Vermont w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Rzecz jasna, jest wokalistą i gitarzystą rytmicznym w zespole Staind, z którym wydał 8 albumów studyjnych. Znany jest z zamiłowania do wędkarstwa, łowiectwa i gry w golfa, ma żonę i 3 córki, a oprócz tego od 2011 roku rozwija swoją karierę solową, kierując się bardziej w stronę muzyki country i southern rocka. W 2006 roku został sklasyfikowany na 49. miejscu listy 100 najlepszych wokalistów wszechczasów według Hit Parader. I ja się wcale nie dziwię, bo Aaron ma dość specyficzny, ale bardzo ciekawy głos, którym naprawdę operuje po mistrzowsku. Posłuchajmy kolejnych 2 utworów z jego wcześniejszych płyt. Na pierwszy rzut idzie płyta Afraid at Both Ends z 2022 roku i utwór Sticks and Stones, a potem zajrzymy na jego krążek z roku 2024. When you're young.

That's My Life. To numer Arona Lewisa z płyty The Hill z 2024 roku i tym utworem zamknęliśmy przegląd dotychczasowej twórczości tego artysty, a teraz przyszedł czas na jego najnowszy krążek zatytułowany Give My Country Back. Dwa utwory z tego krążka już Państwu w drodze 66 grałem, The Door i Give My Country Back, zatem tych utworów nie będziemy powtarzać, za to postaram się zmieścić pozostałe 8 utworów, które na płycie Give My Country Back się znalazły. Przypomnę, płyta została wydana 17 lipca, czyli równo tydzień temu i jest to 6. studyjny album Arona Lewisa, wyprodukowany przez Sola Phil Coxa. No to jedziemy. Bad Things to Be Good At. To już z tej najnowszej płyty, a potem Too High for This.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: W pogodzie zimno, w PiSie gorąco, drodzy Państwo, nie uwierzycie, ale za momencik wrócimy do Asi Żarłacza. W co gorąco? Podobno Prawo i Sprawiedliwość ma się rozpaść, podobno na dwie partie, na Prawo i Sprawiedliwość.
2: Jest jeszcze jedna informacja z internetu, podobno nowa partia ma się nazywać również Chrześcijańska Unia Jedności. W skrócie?
1: No to wiemy.
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
3: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka. Wszystkie piwa w puszkach. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
0: Reklama. Droga 60.

Ja tylko przypomnę, że dziś przyglądamy się twórczości solowej Aarona Lewisa, gościa, którego na pewno znają Państwo z zespołu Staind, ze szczególnym uwzględnieniem jego najnowszego, wydanego tydzień temu albumu Give My Country Back. Too High For This to utwór, którego przed chwileczką wysłuchaliśmy. Za chwilkę pojawią się kolejne. Ja tylko przypomnę, że Aaron Lewis jest jednym z założycieli zespołu Staind i nieprzerwanie od początku pełni w nim funkcję wokalisty, frontmana i gitarzysty rytmicznego. Co ciekawe, głos Aarona Lewisa jest jednym z najczęściej granych głosów w amerykańskich rozgłośniach radiowych, a to za sprawą takich utworów jak chociażby It's Been a While czy Outside. Również utwór Country Boy, którym rozpoczęliśmy dzisiejszy program, należy do tych utworów, które w Stanach Zjednoczonych w rozgłośniach radiowych są bardzo często grane. Zresztą dziś to nie był pierwszy raz, kiedy ten kawałek w drodze 66 się pojawił, chociaż w tej wersji, w wersji akustycznej z debiutanckiej epki Aarona Lewisa, jeszcze go dla Państwa nie grałem. No ale wróćmy do płyty Give My Country Back, która miała premierę w ubiegłym tygodniu. Kolejne dwie piosenki przed nami, List of Things to Quit i People I've Known.

People I've Known. To Aaron Lewis w drodze 66. Aaron Lewis, który jest dzisiaj jedynym bohaterem naszego programu, a to za sprawą jego najnowszej wydanej tydzień temu płyty Give My Country Back. Do tej płyty za chwileczkę wrócimy, ale teraz chciałbym Państwu opowiedzieć troszeczkę o działalności Aarona Lewisa poza standem i poza jego solowymi dokonaniami, bo na tym polu też Aaron ma się czym pochwalić. Wystąpił gościnnie na płycie 13 Ways to Bleed on the Stage zespołu Cult w utworach Send in the Clowns i Bleed. Także na albumie Animosity zespołu Seven Dust w utworze Follow. Brał również udział w remiksie piosenki Crawling zespołu Linkin Park na płytę Reanimation. Do tego w 2010 roku, kiedy promował swoją epkę Town Line, Lewis dogadał się z Corym Taylorem ze Slipknota na tak zwane One Night Only, co zaowocowało jedynym w swoim rodzaju wspólnym akustycznym koncertem tych dwóch panów, podczas którego zagrali covery takich numerów jak Black, Pearl Jam, Comfortably Numb, Pink Floyd, czy na przykład Down in the Hole, Alice in Chains. Jeśli Państwo naprawdę chcecie troszkę poszperać w internecie, to jestem w stanie się założyć, że zapis tego koncertu, a przynajmniej jego urywki, na pewno gdzieś znajdziecie. A my wracamy do płyty Give My Country Back, czyli do najnowszego wydawnictwa Aarona Lewisa. Przed nami kolejne dwa kawałki. To będzie Let Go Like the Rain i A Showman's Life.

Showman's Life i Aaron Lewis, którego krążka Give My Country Back, ale nie tylko, słuchaliśmy w dzisiejszej Drodze 66. Zanim się pożegnamy i zanim odpalę ostatnie dwa kawałki dla Państwa, to tylko przypomnę, że cały czas mogą Państwo do mnie pisać maile na adres droga66@skrock.pl. No i że wszystkie odcinki Drogi 66 znajdą Państwo rzecz jasna na skrock.pl w zakładce podcasty. Ja co prawda w przyszłym tygodniu jestem na urlopie, ale proszę się nie martwić, coś dla Państwa zostawię. Mam dla Państwa dosłownie dwie piosenki i te dwie piosenki wybrzmią w całości w przyszłotygodniowej Drodze 66, do której wysłuchania już teraz gorąco zapraszam, przyszły piątek o 21:00. A na dobranoc ode mnie ostatnie dwa utwory z płyty Give My Country Back Aarona Lewisa, Keeping Up With The Joneses i Duct Tape and Bailing Wire. Łukasz Szaciłowski, dziękuję Państwu za dziś. Dobranoc.

0: Droga 66 w Esse Rock. Autopromocja. Porachunki osobiste. Esse Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00
1: w Esse Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w Esse Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
0: Autopromocja.

Wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

to jest SK Rock.